0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mów, Misiela. Nie boję się. Oburzył się posterunkowy i niepewnie uścisnął jej rękę. Maciek, miło mi. Zapisał sobie jej numer w telefonie. Dam ci znać, jak przyjadą. Obiecał. Lena biegiem dołączyła do brata. Zdawało jej się, że nie zauważył jej chwilowego zniknięcia, bo przy aucie techników obstąpili go ludzie Rosy. Ale patrzył na nią krzywo i wiedziała, że tylko ze względu na świadków nie udzielił jej reprymendy. To moja siostra. Przedstawił Lenę zespół.

0: przyjaciela będzie z nami współpracowała. Nikt się nie odezwał. Wszyscy przyjęli słowa Marka jako pewnik. Lena kolejno ściskała dłonie dużo starszych od siebie mężczyzn, którzy obrzucali jej odznakę taksującymi spojrzeniami, ale trwało to krótko i w ciszy. Chwilę potem szła już z całą ekipą do bramy wejściowej, przed którą stali kolejni funkcjonariusze. Rozstępowali się przed nimi bez sprawdzania dokumentów, ale Lena czuła się jak członkini brygady specjalnej. Nigdy by się Markowi do tego nie przyznała, ale sprawiało jej to cholerną radość. Dom strączków znajdował się w pewnej odległości od bramy wejściowej. Policjanci mijali fontannę i wielki trawnik obsadzony mnóstwem pachnących kwiatów. Gdyby nie okoliczności, wydawałoby się, że ekipa zmierza na wystawne przyjęcie, ponieważ zapalono wszystkie możliwe światła. Już w progu Lena dostrzegła techników w zielonych kombinezonach. Pędzelkami zbierali ślady z okolic zamków i fotografowali każdy przedmiot we wnętrzu. A było ich całkiem sporo, chociaż ich liczba nie wydawała się przytłaczająca.
1: Gdzie ją zaatakował?
0: Marek zwrócił się do jednego z policjantów wyglądającego na szefa techników.
1: Na górze, padło w odpowiedzi. Wyszła z kąpieli i zmierzała do sypialni. Najwyraźniej czekał na nią ukryty za drzwiami, bo tam jest najwięcej śladów walki. Dziewczyna broniła się zaciekle i udało jej się uciec na dół. Całe schody są pokrwawione. Roboty mamy do pojutrza.
0: Lena spojrzała w górę. Jasny, luksusowy dywan na schodach upstrzony był brunatnymi plamami. Rozmazy krwi widoczne były też na balustradzie i ścianach.
1: Ostateczna bitwa dokonała się tutaj.
0: Szef techników wskazał bladoróżową kanapę w salonie, na której wciąż leżało ciało dziewczyny. Lena miała ochotę natychmiast podejść bliżej, ale zgodnie z tym, co obiecała bratu, wciąż trzymała się z tyłu. Podniosła wyżej daszek czapki, a potem odwróciła ją, żeby lepiej widzieć. Ruszyli wreszcie do kluczowego miejsca oznaczonego numerami i miarkami kryminalistycznymi. Emilia leżała na plecach z rozsuniętymi nogami. Kolana miała obite, a jedna z kostek była przekrzywiona w nienaturalny sposób, jakby została złamana. Jej biały top sprawca zadarł aż pod szyję, a krótkie spodenki rozciął z jednej strony i spuścił na kostkę. Jej ciało było poranione, twarz rozbita na miazgę, a włosy skołtunione. Na szyi miała zawiązaną pętlę, którą przymocowano do postumentu u szczytu sofy. Przeguby rąk dziewczyny związano w taki sposób, że gdyby chciała się uwolnić, zaciskałaby się jej pętla na szyi. Ten widok Lenę poraził. W jednej chwili przed oczami miała makabryczne wspomnienie, które przez wiele lat próbowała wymazać z pamięci.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip-screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. FTB-rolety.pl

świat tak, jak chcesz, a nie tak, jak chcą ci pokazać. Podróże szyte na miarę znajdziesz w Malwa Travel. Autokarowe i lotnicze, indywidualne i grupowe, city break, wypoczynek, przygoda. Odwiedź biuro Malwa Travel w Świdnicy i ruszajmy razem. Sprawdź szczegóły w mediach społecznościowych i na malwatravel.pl.

0: fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Świta cała, gwardia cała, wciąż się tylko zachwycała każdą z jego licznych psot. Wspomnę z pewną niedyskrecją, jedna z dam, zwana Lukrecją, rzekła do królewny, że co byś, królewno, zrobiła, gdybyś nagle zobaczyła, że ktoś kota obić chce? Odpowie królewna blada, takiego bym skazać rada na najcięższą z ciężkich kar. Nigdy bym nie przebaczyła, żadna mię nie zmusi siła mojej łaski dać mu dar. Tak szły ranki i miesiące, co dzień ledwo ranne słońce rozświetliło parku splot. Już królewna jak wiatr pędzi sypać ciastka dla łabędzi, za nią dumnie kroczy kot. Kiedyś w sierpniu, w dzień świąteczny, błędny rycerz średniowieczny do zamkowych przybył bram. Rozwarły się zamku wrota, gościnności zorza złota. U zamkowych stoi bram. Biegną młodzionki jak chwile, tak spokojnie i tak mile, kiedy raz o losie zły. Gdy się wszyscy alejami szli przejść, ujrzał pod drzwiami, jak kot czarny smacznie śpi. Kotów rycerz znieść nie może, więc podchodzi doń: o Boże! No i raz, dwa, klapsa mu wymierza. Potem do drzwi krok swój zmierza. Kota za drzwi wypchnąć ma, wtem królewna z bladą miną, wywijając peleryną, na rycerza rzuca się. Jakżeż mógł nieszczęsny śmiałku kota wybić, on z uchwałku tego nie daruje, nie? Stanął rycerz przerażony, patrzy się na wszystkie strony, a królewna płacze już. Dookoła zamieszania, Lukrecja woła: panie, cóżeś ty uczynił, cóż? Kotek zaś spokojnym krokiem pobiegł w bok i stamtąd okiem na rycerza patrzy złym. Ukląkł rycerz, rzekł w te słowy: przebacz, niech twój gniew surowy rozpłynie się jako dym. Źlem uczynił, wiem na pewno, ale przebacz mi, królewno, i łaskawie śmiałka sądź. Umilkła w krąg świta cała, tylko Lukrecja szeptała: bez litości srogą bądź. Przeszedł dzień ciężki jak chmura, twardą jest królewska córa, choć jej śmiałka może żal, ale nie chce przed innymi zdradzić się z myślami swymi i surowo patrzy w dal. Smutny był rycerz zuchwałek. Wtem podchodzi doń marszałek i mówi mu: rada jest, będzie trudna to robota, trzeba zjednać łaski kota, będzie to wspaniały gest. Wtedy, ale to rzecz pewna, że przebaczy ci królewna, doświadczenie w tym ja mam. Dziękuję mu rycerz szczerze i w najpomyślniejszej wierze pozostaje w sali sam.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

0: reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Hej, zwrotu mocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć.
16: Ale etykieta musi być.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Po reklamie.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
5: Reklama.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
15: szklana
14: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
16: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Tania niedziela w Auchan.
18: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
20: Skoda.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: Też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
25: Skoda.
0: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
2: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta. Reklama.
3: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
3: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
0: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
0: Po reklamie.

Inter Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
4: Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
17: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: No to pa!
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
20: RMF Classic. Klasyka, która robi porządek w głowie.

0: reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Gorąco!

0: KFC.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

Prognoza pogody na dziś w RMF Classic. Polska pozostaje w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się znad Bałtyku nad Ukrainę. Ciśnienie będzie spadać w południe, w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a upały niebezpieczne. 35 stopni w centrum, maksymalnie 38 lokalnie na zachodzie. Chłodni nad morzem.

0: Jakże miły przelot na miotle to była muzyczna i filmowa opowieść o małej czarownicy podróżującej z czarnym kotem na miotle. Podniebna poczta Kiki, film pełnometrażowy animowany, a to była muzyka z filmu, napisał ją Joe Hisaishi. I tak idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic na progu wakacji. Zapraszam do nas magazyn Czas Wolny, który podpowiada, jak czasem się delektować i otacza parasolem najpiękniejszej muzyki filmowej. Będą Anioły w Ameryce, muzyka z filmu, przebój z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Przebiegnie ścieżką dźwiękową James Bond, pojawi się Pan Tadeusz z Zosią, za chwilę Amelia i obowiązkowo prognoza pogody. Zapraszam do RMF Classic. Najbezpieczniejszy ocean to ocean najpiękniejszej muzyki filmowej. To u nas.
1: Czas Wolny. Magazyn o robieniu rzeczy pożytecznych i miłych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: Reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: A to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Saga Zmierzch Księżyc w Nowiu. Tymczasem słońce w pełni, 9:31, a ja zapraszam do RMF Classic, bo my już tworzymy filmową mapę Polski i do jej tworzenia zapraszamy Was serdecznie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A w jakim mieście powstały kadry z takich tytułów jak Prawo i Pięść, Rejs czy serial Czterej Pancerni i Pies? To Toruń. Pierwsze miasto na naszej filmowej mapie, pierwsze z miast, które zgłosiliście, drodzy słuchacze RMF Classic. Dlatego sprawdzimy na miejscu i naocznie, i na ucho, jak w danej miejscowości żyje pamięć o filmowych planach i czy są jakieś ślady filmowego zamieszania, które pozostały w mieście. Pierwszy na mapie Toruń,

Komunio. Wesele. Ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych. Leclerc Świdnica. Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Gorąco.

Za kwadrans 10, a ja zapraszam do RMF Classic, bo przed nami prawdziwa defilada piosenek i tematów z dużego i małego ekranu. Zatem koniec defilady, muzyka z filmu Król Lew, muzyka Hansa Zimmera, przebój z filmu Diamenty są wieczne, też niebawem Anioły w Ameryce, a zaczynamy od piosenki, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej 5. sezonu The Voice, Piano Man, Billy Joel.

Za 10 minut 10 zapraszam do RMF Classic. Ścieżką dźwiękową prowadził nas Thomas Newman, a to były Anioły w Ameryce. A w Polsce w ten weekend rekordowe upały, bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia, więc dobrym pomysłem jest być może zaszyć się w domu i na przykład nadrobić serialowe zaległości. A o godzinie 13:00, ostatnie przed wakacjami, Uniwersum RMF Classic, czyli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk podpowiada nam, co się kręci w świecie seriali, jakie premiery w najbliższym czasie i do jakiego tytułu czy tytułów można wrócić. W jej imieniu zapraszam, ścieżką dźwiękową RMF Classic idziemy, Uniwersum o 13:00, a teraz uwertura do Wesela Figara, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego i Sir Colin Davis.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Hiper tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Pogoda na weekend, a w weekend rekordowe upały. Polska w zasięgu wyżu. Płynie suche powietrze zwrotnikowe. Ciśnienie będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. 30 stopni na północnym wschodzie, 35 stopni w centrum i 38 stopni lokalnie na zachodzie.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
2: Michał Żubrowski.
3: Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
4: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
5: Piotr Adamczyk.
1: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

to koniec defilady, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu, a za chwilę uwertura do Lekkiej Kawalerii, Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej w RMF Classic, a oto lekkie treści przywołujące uśmiech na twarzy, jakie właśnie wypatrzyłam w materiałach Polskiej Agencji Prasowej i postanowiłam się podzielić. To wiadomość z kategorii A naukowcy odkryli. Tym razem naukowcy z University of Warwick przeanalizowali nagrania pokazujące śmiech czterech orangutanów, dwójki goryli, trójki bonobo, czwórki szympansów i czwórki ludzi. I po analizie w sumie 140 sekwencji śmiechu zauważyli, że u wszystkich gatunków pojawia się śmiech w równo oddzielonych rytmicznych fragmentach i przerwach pomiędzy kolejnymi dźwiękami, a to doprowadziło naukowców do wniosku, że człekokształtne małpy i ludzie śmieją się w podobny sposób od 15 milionów lat. Badanie pokazało także, że podstawowy rytm śmiechu jest ten sam u zbadanych gatunków, ale śmiech człowieka jest szybszy, bardziej zmienny. Ponadto podkreślają naukowcy, człowiek jako jedyny potrafi swój śmiech kontrolować. Wyjaśniają też naukowcy, że niekontrolowany śmiech spowodowany łaskotkami różni się na przykład od uprzejmego śmiechu w sytuacji towarzyskiej, czy nerwowego śmiechu po jakimś popełnionym błędzie, czy zaraźliwego śmiechu, który rozprzestrzenia się jak pozytywny wirus po całej grupie. Jak najwięcej śmiechu życzę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
0: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
0: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Nie wszystko zależy od nas.
11: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
10: Co się zmieniło?
11: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

10.26. Zapraszam sobotnie przedpołudnie z najpiękniejszą muzyką filmową. Będą wakacje z duchami. Muzyka z serialu Kraina Wiecznego Szczęścia. To już niebawem, a teraz ruszamy ratować ziemię. Fragment ścieżki dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni. Słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.

To Pawana Gabriela Fauré grała angielska orkiestra kameralna. Muzyków prowadził Paul Tortelier. Za 9 minut 11. O 11 prognoza pogody. A w niedzielę o godzinie 18. Przypominam, ostatnie przed wakacjami notowanie listy przebojów muzyki filmowej. Bądźcie z nami, zagłosujcie przed przerwą. Tymczasem zajrzyjmy do poczekalni tutaj pod numerem 29. Czeka na wasze głosy przebój Petera Gabriela, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Vanilla Sky. Głosowanie, notowanie na naszej stronie rmfclassic.pl. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze przedpołudnie i informuję, że Kaja zaprasza od 11 i dziś rozmawia z kochającą kino Grażyną Torbicką. Słuchajcie w RMF Classic, oglądajcie też na naszym YouTubie.

0: Reklama.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody na dziś. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, ale temperatura rośnie do zawrotnych wartości. 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 stopni w centrum, 38 stopni lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu 28.
1: RMF Classic. Na uspokojenie.
2: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
3: Seweryn Krajewski.
4: Mówi Grzegorz Turnał.
5: Tomasz Raczek.
6: Nazywam się Magda Cielecka.
7: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Jak co tydzień Kaja zaprasza Was na ciekawą rozmowę z super ciekawymi ludźmi. Dziś moją gościnią jest kobieta, którą wszyscy kochają, a ona kocha kino. Panie i panowie, przed nami Grażyna Torbicka.
2: Bardzo mi miło, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, ale nie tylko kino kocham.
1: Wino.
2: Kocham też innych ludzi, wszystkich.
1: Wszystkich, bez wyjątku.
2: No wiesz, tam jakieś by się znalazły.
1: Grażynko, po pierwsze, przepięknie wyglądasz. Ja wiem, że to
2: dziękuję,
1: głupio brzmi w radiu, ale jak zauważyliśmy już dawno przez kilka odcinków, towarzyszą nam kamery, ponieważ jest to podcast, który możemy też obejrzeć na YouTubie RMF Classic. Cieszy mnie też, że dużo ludzi interesuje się tymi rozmowami. Cieszy mnie, że znalazłaś czas, żeby mnie odwiedzić. No ale wiem też, że byłaś troszeczkę zdziwiona tymi kamerami, bo mówiłaś, że myślałaś, że idziesz do radia.
2: No tak, ale już też przyzwyczailiśmy się oczywiście do tego, że radio to także wideo, aczkolwiek nie aż telewizja, a tu jest taka wizja i tak się czuję, jakbym była właściwie w studiu telewizyjnym, no ale wiem, że to wszystko na Twoją cześć.
1: Moja
2: w związku
1: kochana.
2: Z czym wszystko to rozumiem.
1: No to na cześć naszych słuchaczy.
2: A poza tym, tak jak Ci powiedziałam, cieszę się, że przynajmniej przez kilkadziesiąt minut możemy sobie porozmawiać spokojnie.
1: Chociaż jesteśmy prawie sąsiadkami.
2: Tak, chociaż jesteśmy prawie sąsiadkami, tak. Ale się nie widujemy, spotykamy, nie ma czasu na rozmowę. Więc mogą Państwo dzisiaj posłuchać takiej rozmowy, no
1: która
2: właśnie
1: się
2: rzadkiej.
1: Ale kamery Cię nie stresują.
2: Raczej nie.
1: Nie, a kiedyś...
2: No wiesz, no oczywiście zaczynałam kiedyś te prace w mediach, to mnie bardzo stresowały, może nawet nie tyle kamery, ile sam fakt, że trzeba, bo ja rozpoczynałam w telewizji, która w większości w tych obszarach, w których ja działałam, czyli takich prezenterskich, to była telewizja na żywo, więc trzeba było mieć świadomość, znaczy ta świadomość, że zaczyna się, zapala się to czerwone światełko i musisz być w pełnej dyspozycji i nawet jeśli się pomylisz i pogubisz, to musisz z tego jakoś wybrnąć, to był główny taki stres. Ale to była też taka szkoła.
1: Ale dzisiaj mamy
2: nagranie.
1: Luksusik, nagranie.
2: Nagranie, tak.
1: Ale już dzisiaj to powiedzieć, tak też co nie chcemy, działa, a potem tak. Zdecydować, co wyjdzie. Tak. No ale ty nie chciałaś, ty nie marzyłaś o pracy spikerskiej.
2: No spikerskiej to w ogóle nie, ale ja takiej stricte spikerskiej roboty to raczej nie wykonywałam, bo jednak to, co zaczynałam nawet jako prezenterka, nazwijmy to, to była praca w dwójce. Było takim programem stworzonym na potrzeby prezentacji przede wszystkim wydarzeń kulturalnych. Taka była idea, która towarzyszyła. To, co dzisiaj spełnia TVP Kultura, no to wtedy, kiedy ja zaczynałam w końcówce lat 80. Minionego stulecia, to jednak była taka, to był kanał telewizyjny dedykowany przede wszystkim kulturze i ja z kolei dlatego zdecydowałam się na pracę przed kamerą, że widziałam możliwość wykorzystania tego wszystkiego, co mnie pasjonowało.
1: Do rozmowy z Grażyną Torbicką wrócimy już za chwilę w RMF Classic, a teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
2: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
4: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
3: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
5: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
6: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
3: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
4: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
3: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
6: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej! Rabat od Media Expert!
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

0: do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wspaniałą Grażynę Torbicką. W którymś wywiadzie opowiadasz, że spiknęłyście się wy dziewczyny w pewnym momencie, dziewczyny twarzy telewizji, tak jak ty, Kasia, tak. Dowbor, że telewizja powinna jednak odpowiadać za to, jak wyglądacie.
1: Tak, bo wtedy, znaczy powinno coś takiego, co dzisiaj jest stylistą. Absolutnie powszechne, czyli stylista, to wtedy tego nie było. Zgadza się, tego nie było.
0: Czyli jak sobie radziłaś?
1: No myśmy sobie wszystkie musiały jakoś radzić. Ty pewnie scenicznie też jak rozpoczynałaś. Znaczy,
0: uwierz mi, że ja do tej pory robię na szydełku, naprawdę.
1: No tak, no ale ja też sama sobie tam kombinuję, tak. Co, ale jak sobie radziłam, no po prostu trzeba było sobie radzić. No, ale ja proponowałam wtedy rzeczywiście, żebyśmy występowały wszystkie w szarych podkoszulkach i że to może zwróci uwagę, tak, że może to zwróci uwagę. Nie przeszło, niestety, nie udało się, ale to byłby jakiś taki rodzaj, wiesz, pokazania, no może jednak, a może by się okazało, że wyglądamy w tych szarych podkoszulkach świetnie.
0: Jesteś w szarej podkoszulce, przepięknie ci dzisiaj. Ja się odwaliłam, bo byłam przekonana, że...
1: No bo ty jesteś Kaja, no.
0: Ja się dzisiaj naprawdę dla ciebie tak odwaliłam po cygańsku. Cyganeria totalna.
1: Pięknie.
0: Aż trochę mi głupio.
1: Ale ty jesteś Kaja i to
0: ale
1: musisz
0: ty,
1: tak
0: ty zawsze styl. Jak przygotowałam się do naszego spotkania, to pytałam wiele osób po drodze. Powiedz mi coś, jak mówię Grażyna Torbicka. Zgaduj, co słyszałam. Klasa.
1: Dziękuję, no cieszę się. Myślałam, że powiesz nuda.
0: Nie nuda. Ty bardzo oczywiście dbasz, ale miałaś mnóstwo w swoim życiu różnych zawirowań i ja sama pamiętam anegdotę, bo nieraz prowadziłaś ten festiwal w Sopocie.
1: Tak.
0: I była taka sytuacja, że przyjechała na ten festiwal Bonnie Tyler.
1: Zgadza się.
0: I wy w korytarzu, ty wychodziłaś, żeby zapowiadać Bonnie Tyler, okazało się, że macie identyczne sukienki.
1: To nawet ja jeszcze nie wychodziłam, żeby ją zapowiadać, tylko jej nie było na próbie. Aha. Myśmy się nie spotkali na próbie i w czasie przerwy koncertu, po której to przerwie ona miała swój występ, postanowiliśmy z Tomkiem zajrzeć do niej, do garderoby, żeby zapytać, co chce, żeby powiedzieć. Tak. I ona otwiera tę garderobę, my stoimy naprzeciwko siebie, jesteśmy w identycznych sukienkach.
0: A skąd była ta sukienka?
1: Słuchaj, ja sobie ją przywiozłam, no bo to właśnie nadal były te czasy, co trzeba było samemu się martwić, w co i jak. I ja pamiętam, że to kupiłam sobie w Wiedniu, bo wtedy były bardzo modne takie gumowe obcisłe, takie gumy czarne.
0: Gumy, tak.
1: No i one takie troszeczkę karbowane były.
0: Tak. Pamiętam, bo ja w takiej występowałam na moim pierwszym Sopocie w 88. Śpiewałam córeczkę. Szyła mi w ogóle tą sukienkę mama Mel z Polski. Do rozmowy z Grażyną Torbicką wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic kobieta, o której każdy mówi klasa. Grażyna Torbicka. Zmieniałaś często szkoły, prawda?
2: Bo... Często, tak, no tak,
1: no, zmieniałam. Trzy podstawówki.
2: Trzy, tak. I w tym sensie, że zmieniałam całkowicie środowisko, no
1: właśnie,
2: bo to moje pierwsze miejsce.
1: Matura w Batory. Tak, tak. Jak to było? Mnie bardzo ciekawi, czy życie właśnie dzieci, ludzi znanych jest obciążone jakimś balastem, kiedy właśnie szczególnie zmienia się środowiska, bo być może na przykład jak się idzie, ja sobie tak wyobrażam, idzie się w pierwszy raz takie środowisko, to ma się zawsze przypiętą tą łatkę, bo to jej mama, tak? No ale potem pokazujesz swój własny charakter, budujesz pewne relacje z ludźmi, więc to schodzi jakby na drugi plan, no ale znowu zmieniasz szkołę i znowu to się ciągnie, tak? Czy tak to wygląda? Jak sobie z tym radziłaś?
3: Tak, na pewno to miało znaczenie, ale muszę ci powiedzieć, że ja jakoś nigdy na to nie zwracałam uwagi. Może to wypierałam z siebie w tym sensie, że córka znanej matki. Ja zawsze starałam się pracować na
1: swoje.
3: Siebie.
1: No tak, wiadomo. Rozumiesz? Bo ty jesteś bardzo ambitna.
3: I dlatego mówię, to mnie też budowało, to mnie też, tak, bo ja jestem ambitna, to mnie kształtowało przynajmniej.
1: No ale jednak wchodziłaś w to nowe środowisko jako ta córka.
3: No tak, ale to środowisko też było ciekawe właśnie, jaka jest taka rodzina, gdzie jest taka sławna mama. A ponieważ też moja mama z kolei zawsze była w tym wszystkim bardzo i jest bardzo naturalna. To znaczy nigdy nie, jeżeli na ulicy na przykład, bo dziś jest tak, jak idziemy gdzieś na spacerek i idą nieznane osoby ze starszego pokolenia, no to się mamie kłaniają, wiesz, mówiąc dzień dobry pani Krystyno.
1: Mi też się już kłaniają osoby ze starszego pokolenia.
3: No, więc ja mam to samo, jeszcze bardziej niż ty.
1: A to jest bardzo miłe.
3: Bo robię sobie na przykład zdjęcie z wnuczką, jeszcze do niedawna robiłam z córką dla mamy, ale dzisiaj już robię z wnuczką, bo się bardzo babcia
1: ucieszy. Moja mama się tak ucieszy, a babcia...
3: No, ale to jest, wiesz,
1: nie
3: super, cudowne. To jest cudowne, to jest fantastyczne.
1: Absolutnie.
3: Bo okazuje się, że ta młodsza generacja też poprzez babcię wie o tobie.
1: Tak, no. Absolutnie.
3: Więc wszystko gra.
1: Wszystko gra.
3: Także tak, oczywiście, no ja zawsze byłam córką mojej mamy, córką moich rodziców i zawsze się z tym jakoś dalej, po prostu starałam się pracować na swoje konto.
1: No ale w 81 wyszłaś za mąż i natychmiast zmieniłaś nazwisko.
3: Tak, bo sobie pomyślałam, może to jest sposób.
1: Ale wiesz, bo mogłaś sobie zachować pierwszy
3: tak,
1: człon.
3: Oczywiście. No, oczywiście.
1: Co by mogło działać na twoją korzyść, ale i niekorzyść.
3: Tak.
1: Padło takie zdanie, w którymś wywiadzie powiedziałaś, że usłyszałaś czyjś ust, że nie myśl sobie, że jak jesteś córką Krystyny Loski, to tam, nie wiem,
3: to
1: będziesz miał ulgową...
3: Tak. No bo też rozumiem ludzi, którzy się z tobą spotykają i nie znają cię i mogą myśleć, że ci się wydaje w związku z tym, że masz znaną mamę, że coś ci się więcej należy.
1: Do tej poruszającej rozmowy ze wspaniałą Grażyną Torbicką wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Pierwszy weekend po zakończeniu roku szkolnego przynosi rekordowe temperatury. Bardzo niebezpieczne. Dziś maksymalnie 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 stopni w centrum i 38 stopni lokalnie na zachodzie. Chłodnie nad morzem i na Podhalu, 28 stopni.
1: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
2: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
3: This is Carter Burwell.
4: Hello, this is Tandun.
5: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moją gościnią jest ikona telewizji, dziennikarka Grażyna Torbicka. Po prawie 30 latach budowania marki, wspaniałego programu, z którego mogliśmy się dowiedzieć wszystko, co w trawie piszczy, nagle ktoś wsadził ci palec do buta.
2: No tak.
1: Albo do zupy nawet.
2: No, powiedzmy, no to tak możemy, obojętnie jak to określimy. No w każdym razie zachował się nie tak jak trzeba. Jak to się stało? Mm-hmm. Znaczy ja nie wiem, jak to się stało, że
1: bez twojej zgody, bez twojego
2: dopuszczono do tego, żeby... Przecież jeśli masz na antenie 20 lat program, mm-hmm. który jest twoim autorskim programem i nagle zdarza się coś takiego, że ty siedząc w domu i oglądając ten program, widzisz w nim materiał, którego ty nie nagrałaś.
1: Nie akceptowałaś.
2: Którego ty w ogóle nie wymyśliłabyś, mm-hmm. bo to była rozmowa dwóch osób, krytyczna rozmowa na temat filmu Ida. Pawła Pawlikowskiego. No i masz coś takiego w programie, który jest twoim autorskim programem. No to nie ma mowy, żeby ktokolwiek pomyślał, że ty o tym nie wiesz.
1: Że to jest też tak, że wykorzystano jakby trudną treść tego filmu na polityczną.
2: To znaczy nie, wykorzystano mój program Kocham Kino do tego, żeby w nim zamieścić dyskusję, na której ówczesnym władzom zależało, żeby przeszła do przestrzeni publicznej, że film Ida Pawła Pawlikowskiego jest filmem złym, jest filmem szkalującym Polskę, jest filmem zmieniającym historię Polski i tak dalej, i tak dalej. No i co jest oczywiście niezgodne z prawdą, bo to jest film bardzo uczciwy, jeśli chodzi o to, co się działo w naszej historii, która ma różne oblicza, ale przede wszystkim to jest kino, to jest film i zresztą nagrodzony Oscarem. No i
1: niesamowite,
2: po prostu jak to
1: że wyszli na papieroska, co?
2: Tak.
1: To jest jak o tym zrobić film, moim zdaniem. No.
2: W czasie ceremonii mówisz, tak.
1: Niesamowite.
2: No więc wiesz, to była taka decyzja natychmiast, bo chodzi mi o to, że nikt nie uwierzyłby, że ja o tym nie wiedziałam. Gdybym ja to nawet powiedziała, zresztą następnego dnia już w Gazecie Wyborczej było w dziale kultury nagłówek, że Kocham Kino krytykuje Idę, bo to jest oczywiste.
1: Ale Kocham Kino to ty.
2: A Kocham Kino to jest mój program, więc ja po prostu potrzebowałam tylko tej jednej nocy, która była bardzo ciężką. Tak, od Suba można było wtedy dostać, to prawda. Ale ponieważ ja tak jednak staram się zawsze brać głęboki oddech i wiedzieć, że życie jest jakie jest i musimy sobie radzić z tymi sytuacjami. Tym bardziej, że jeśli się załamiemy, to te sytuacje mogą nas pochłonąć, a zawsze jest szansa, że możemy my pokonać tę sytuację. I tu była właśnie taki był przypadek, że postanowiłam jednak po prostu odejść z telewizji jednego dnia, dając do zrozumienia, że tak, jak najbardziej.
1: Do rozmowy z Grażyną Torbicką wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z dziennikarką, ikoną, przepiękną Grażyną Torbicką. Kiedy się narodził pomysł Dwóch Brzegów?
1: Dwa Brzegi był 2006 rok, koniec 2006, bo teraz będziemy mieli 20 lat naszego festiwalu dwubrzegowego. Super. Nigdy nie myślałam, że coś takiego... Będą, tak. Wszystko mogę za chwilę powiedzieć, ale jak mówisz, jak się zrodził, to po prostu tak kilka osób z Kazimierza Dolnego i z Janowca zwróciło się do mnie właśnie z propozycją, żeby w Kazimierzu Dolnym reaktywować takie wydarzenie filmowe, duże, międzynarodowe i czy ja bym się na to zdecydowała. No i to był też taka chwila, że myślę sobie, może to jest coś, co powinnam, ta rękawica, którą teraz powinnam podjąć i to
0: bardzo
1: wyzwanie.
0: Bardzo rozwijało, bo przecież ja pamiętam jeszcze całkiem niedawno w Kazimierzu nie było takiej liczby noclegów, nie było takiego zaplecza.
1: Tak. No ale to jest tak, jak mówię, 20 lat historii tego festiwalu i 20 lat takiego działania jednak w przestrzeni, gdzie nie ma kina, tak? No bo to my robimy ten festiwal, robimy całe miasteczko festiwalowe i działamy. Ale to też, ja wiem, że to jest ważne dla widzów, bo oni wiedzą, że to dla nich na te 8 dni w roku powstaje to wszystko, co tam powstaje. Oczywiście wchodzimy w cudowne miejsce, bo geniusz locji Kazimierza Dolnego i w ogóle tej okolicy, obłędny. Tego regionu jest obłędny i to jest niewątpliwie coś, co stanowi o wyjątkowości tego festiwalu, więc cieszymy się też.
0: Tam się robi takie trochę włoskie miasteczko, nie
1: uważasz? Tak, jak najbardziej.
0: Takie toskańskie.
1: Ale wiesz, tam jest też, jak mówisz włoskie, to tam jest też, i my wiemy, co to znaczy, jak kręci się jakiekolwiek zdjęcia, czy robi się jakiekolwiek zdjęcia, to tam zawsze będziesz wyglądać dobrze, bo tam jest taki rodzaj światła, jak jest na przykład w Wenecji.
0: Tak.
1: Jak ja jechałam, robiłam na festiwalu weneckim Kocham Kino, to operator mi mówił, ciekawe co tu jest takiego, że tu przyjeżdżamy z lotniska, od razu musimy zrobić jakieś nagranie i ty już wyglądasz dobrze. Tak. Bo to jest taki rodzaj światła, widocznie te refleksy, które
0: też
1: idą od wody.
0: Nie bez przyczyny Los Angeles stało się też
1: tak.
0: Tą kolebką filmową.
1: Także Kazimierz Dolny jako miejsce jest cudowne, no więc robimy tam ten festiwal.
0: No jest to miejsce
1: i się rozwijamy.
0: Ja raz grałam w Kazimierzu, czy byłam w Kazimierzu i akurat było to dzień przed festiwalem, więc już widziałam, jak to wszystko jest zorganizowane. Bardzo żałowałam, że nie mogę zostać.
1: Może się wybierzesz w tym roku, zaczynamy 1 sierpnia. 1 sierpnia do 8 sierpnia jest 8 dni szaleństwa.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej! Rabat od Media Expert!
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
8: Zdrowit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wspaniałą Grażynę Torbicką. Co myślisz o dojrzałości?
2: No, dojrzałość jest fantastycznym stanem, bo tak pozwala ci w moim odczuciu spokojniej może trochę iść przez życie, bo wiesz na co cię stać, znasz siebie dobrze, właśnie znasz swoje ciało, no ale też dojrzałość, tak, i znasz też swoje słabe punkty.
1: Ludzi już, jacy
2: tak,
1: są.
2: Aczkolwiek ludzie wciąż potrafią zaskakiwać.
1: No, wiem.
2: Natomiast znasz, wiesz też, co jest twoją silną stroną, a wiesz też, co jest twoją słabą stroną i po prostu wiesz, jak się uchronić przed właśnie jakimiś takimi sytuacjami, które mogą być dla ciebie bolesne, ale dojrzałość też, no, taka dojrzałość jako zrozumienie właśnie, że jesteś świadoma tego wszystkiego, jest super fajna. No, ale z drugiej strony chciałoby się też ten czas zatrzymać, nie?
1: Wiadomo.
2: Chciałoby się. Jest fantastyczny film, słuchaj, który mam nadzieję też będzie u nas pokazany, bo to jest debiut i jestem zaskoczona w ogóle, że Julia Rogowska z takim świetnym debiutem startuje, bo to jest jej film i to jest film, w którym widzimy świat, gdzie możliwa jest kuracja antygeriatryczna, uważaj. I zostajesz z tą samą wiedzą, którą masz.
1: Marzenie.
2: Wszystko jest, no właśnie, i teraz zobaczysz, czy to jest marzenie.
1: Aha.
2: Bo ona, młoda osoba, ona patrzy w filmie, pokazując nam bohaterów, pokazując nam ten świat, w którym moglibyśmy żyć, gdyby były takie kuracje. To czy to rzeczywiście jest marzenie i czy to jest szczęście?
1: Chętnie obejrzę. Mm. Bo ostatnio oglądałam Demi Moore w tym
2: substancji.
1: No. Strasznym filmie.
2: No ale to też jest o tym, to jest marzenie o tym, żeby zatrzymać czas, jeśli chodzi o zmianę fizyczną, nie?
1: Kochana, zaproś teraz naszych tutaj fanów, bo wierzę bardzo głęboko, że już ten program ma swoich fanów, a Grażyna na pewno ma. Zaproś do Kazimierza.
2: Jasne, bardzo. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie bardzo dużo ciekawych w związku z jubileuszową 20. edycją Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W pięknym miejscu, z pięknymi gośćmi, ze wspaniałymi filmami, z bardzo dobrymi koncertami. Niestety w tym roku nie będzie Kai, ale już się umówiłyśmy na przyszły rok. W każdym razie będzie się bardzo dużo działo, więc trzeba koniecznie zajrzeć do Kazimierza Dolnego. Od 1 do 9 właściwie sierpnia.
1: To może tam męża znajdę, co?
2: No, słuchaj.
1: Kochani, a my widzimy się za tydzień, słyszymy się za tydzień. Równie wspaniały gość, ale więcej nie zdradzę. Pa,
2: dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Kaja zaprasza. Całą rozmowę znajdziecie na kanale YouTube RMF.

0: reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Po reklamie.
16: Polska pozostaje w zasięgu wyżu, a z zachodu będzie napływać suche powietrze zwrotnikowe. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniosło 1008 hektopaskali. Gorąco, słonecznie, maksymalnie 31 stopni na północnym wschodzie, 35 stopni w centrum i 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na Podhalu.
17: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
18: Cześć, mówi Edyta Górniak.
19: Hi, I'm Kylie Minogue.
20: Z tej strony Natalia Kukulska.
21: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę zaczynamy Uniwersum RMF Classic. Program o świecie seriali. Sezon 6. Odcinek 26. To jest Uniwersum RMF Classic. Nasz program o serialach.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w ostatnim w tym sezonie odcinku Uniwersum RMF Classic. I jako, że jest to odcinek ostatni, to porozmawiamy sobie o pewnym elemencie świata seriali, który zawsze budzi największe emocje, to znaczy, który serial zostanie skasowany, który doczeka się kolejnego sezonu, a na który trzeba będzie czekać jeszcze wiele miesięcy. I trzeba powiedzieć, że trzymanie widzów w niepewności to chyba ulubiona rozgrywka serialowych decydentów, bo nie sposób przewidzieć, która produkcja rzeczywiście okaże się sukcesem, która zostanie wybrana jako ta, która będzie miała następny sezon. I właśnie o takich decyzjach, które podjęto w świecie streamingu, będę dzisiaj mówić w odcinku Uniwersum RMF Classic. A zaczniemy od fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu Every Year After.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O świecie seriali opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zapowiadałam, w tym odcinku będzie dużo o serialach, które nie doczekają się swojej kontynuacji. I tu niespodzianka, bo Netflix poinformował, że nowy serial wyprodukowany przez braci Dufferów, odpowiedzialnych za Stranger Things, czyli The Boroughs, nie dostanie drugiego sezonu. To spore zaskoczenie, bo widzowie byli przekonani, że produkcja opowiadająca o grupce emerytów badających nienaturalne zjawiska raczej doczeka się kontynuacji. Podobno trwały już prace nad scenariuszem do kolejnych odcinków. Netflix uzasadnił swoją decyzję przede wszystkim słabymi wynikami oglądalności. Nieco ponad 20 milionów wyświetleń odcinków w pierwszych tygodniach. Decyzja jednak wynika ponad z czegoś bardziej skomplikowanego, nie tylko z kwestii finansowych. Chodzi o pogarszającą się relację braci Dufferów z platformą. Producenci podpisali bowiem umowę z Paramountem, co oznacza, że nie będą kontynuować współpracy z Netflixem. Ta decyzja mogła osłabić relacje między twórcami a platformą i ułatwić decyzję o skasowaniu serialu. I trochę szkoda, bo The Boroughs zapowiadały się bardzo dobrze, a pomysł, by tym razem nie opowiadać o nastolatkach, ale o osobach, które są bliżej końca swojego życia, wydawał się całkiem ciekawy. Wygląda jednak na to, że rzeczywiście serial nie znalazł swojej widowni. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu The Boroughs.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.

0: Świat seriali bez tajemnic. To jest Uniwersum RMF Classic.
1: Było w tym odcinku Uniwersum RMF Classic o serialu, który nie doczeka się kolejnego sezonu. A teraz niespodzianka, bo już w sierpniu dostaniemy trzeci sezon serialu 1670, czyli popularnej polskiej produkcji o ciężkim losie szlachty, która do wszystkiego doszła pracą własnych chłopów. Zgodnie z założeniem serialu, akcja rozgrywa się niedługo po królewskich dożynkach kończących sezon drugi. Mieszkańcy Adamczychy, w tym Jan Paweł i okoliczna szlachta, będą musieli się zmierzyć z nie lada wyzwaniem. Oto, po tym jak spłonęły akta potwierdzające ich szlacheckie pochodzenie, wszyscy przeżywają kryzys tożsamości. I chociaż sezon wraca do Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja nabiera także nas w inne miejsca, do Warszawy, na królewski dwór w plenery. Serię, jak w poprzednich sezonach, reżyserują Maciej Buchwald i Kordian Kądziela na podstawie scenariusza Jakuba Różyły. A za zdjęcia jas jeszcze odpowiada Nils Kron. Wśród producentów ponownie zwidnieją Jan Kwieciński i Iwo Karnowski, zaś muzykę skomponował Jerzy Rogiewicz. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa tego trzeciego sezonu, bo mam wrażenie, że po wielkim entuzjazmie, z jakim przywitano pierwszy, ten drugi nie odniósł takiego sukcesu. I teraz pytanie, czy sezon trzeci przypomni nas, jak bardzo bawią nas przygody Jana Pawła, czy przekona nas, że była to taka jednorazowa wycieczka do świata szlachty i już nie bawi nas to tak bardzo, jak w tym pierwszym sezonie. Natomiast co z pewnością utrzymuje bardzo wysoki poziom, to muzyka w tym serialu i właśnie fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu 1670. Teraz posłuchamy.

10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
4: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
5: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
6: Reklama. Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
7: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
6: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
7: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
6: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Rodzinny park rozrywki Weba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola.

0: www.papark.pl. Nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.

0: To jest uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W uniwersum RMF Classic ponownie o serialowym powrocie. Serialowym powrocie, na który ja osobiście bardzo czekam, bo BBC pokazało już zwiastun drugiego sezonu serialu Ludwik. W tym serialu poznajemy naszego bohatera, Johna Ludwiga Taylora, introwertycznego twórcę krzyżówek, który po tym, jak jego brat bliźniak, policyjny detektyw, zaginął, zaczyna się pod niego podszywać i okazuje się niezwykle dobry w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. W drugim sezonie serialu nasz bohater nie rozwiązał kwestii zaginięcia brata, ale nie musi już go udawać. Dostał bowiem w policji specjalne stanowisko konsultanta do spraw miejsc zbrodni. Co oznacza, że wciąż może rozwiązywać zagadki kryminalne w Cambridge, a jednocześnie prowadzić własne śledztwo, które ma mu odpowiedzieć na pytanie, co stało się z jego bratem. Serial z Davidem Mitchellem w roli głównej zadebiutuje w BBC już latem tego roku, a do Polski zapewne trafi z pewnym opóźnieniem. I podejrzewam, że będziemy mogli go oglądać na platformie Canal+, gdzie można obejrzeć już pierwszy sezon. Jeśli lubią Państwo brytyjskie zagadki kryminalne z odrobiną humoru i fantastycznie napisanymi postaciami, to bardzo Państwa zachęcam do nadrobienia pierwszego sezonu serialu Ludwik. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej właśnie do tej produkcji.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: bardzo gorący weekend w całym kraju. Z zachodu płynie suche powietrze zwrotnikowe. Dziś 35 stopni w centrum, 38 lokalnie na zachodzie. Jutro pod koniec dnia na północnym zachodzie możliwe przelotne burze. 33 stopnie nad morzem, 39 w centrum, 42 stopnie lokalnie na zachodzie.
1: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wracamy do uniwersum RMF Classic. Do świata seriali zaprasza Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W uniwersum mówiłam o serialach, które zostały skasowane, o serialach, które zostały przedłużone i czas na seriale, które dobiegły swojego naturalnego końca. Bo już 17 lipca widzowie poznają finał historii Charlie'ego i Nicka, czyli bohaterów serialu Heartstopper. Seria nie doczekała się przedłużenia na kolejny pełny sezon, zamiast tego wątki serialowe zostaną podsumowane w filmie pełnometrażowym pod tytułem Heartstopper Forever. Historia młodzieńczej miłości zderzy się tu z rzeczywistością, gdy Nick przygotowuje się do wyjazdu na studia, a Charlie staje się coraz bardziej pewny siebie i niezależny w szkole, co nieco niepokoi jego chłopaka. Powstaje pytanie, czy młodzieńcze uczucie jest w stanie przetrwać zmiany związane z dorastaniem. Zwiastun filmu został przyjęty przez widzów z mieszanymi uczuciami. Niektórzy nie mogą się doczekać finału historii, ale inni boją się, że ta opowieść, która przez kilka lat dawała im dużo pocieszenia i ciepłych emocji, nie będzie miała swojego happy endu. O tym, jak skończy się historia Charlie'ego i Nicka, przekonamy się już 17 lipca, kiedy film Heartstopper Forever zadebiutuje na platformie Netflix. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu serialu Heartstopper.

0: Uniwersum RMF Classic, czyli seriale od A do Z, prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zapowiedziałam we wstępie, nie sposób powiedzieć, jaki serial dostanie kolejny sezon. Niedawno w Uniwersum mówiłam Państwu o serialu 4 per roku, który miał spadek oglądalności pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, wynoszącym kilkadziesiąt procent widowni. Tymczasem Netflix poinformował nas, że serial dostanie trzeci sezon i wygląda na to, że wierzy, iż nawet pomimo tego spadku, komediowa produkcja o czwórce przyjaciół, którzy decydują się 4 razy do roku spędzić razem wakacje, wciąż ma olbrzymi potencjał. Oznacza to także, że w trzecim sezonie pojawi się David Tennant, którego widzieliśmy w ostatnich minutach sezonu drugiego. I wygląda na to, że dla Davida Tennanta będzie to bardzo pracowite kilka miesięcy, bo dokładnie w tym samym czasie, w którym Netflix poinformował, że dostaniemy trzeci sezon 4,5 roku, Disney podał informację, że także serial Rywale, w którym David Tennant gra jedną z głównych ról, dostanie swój trzeci sezon. I czy to jest smutna wiadomość? Absolutnie nie, ponieważ David Tennant należy do jednych z najdolniejszych brytyjskich aktorów i należy życzyć mu powodzenia w kolejnych sezonach seriali, w których występuje. A skoro już wspomniałam o Rywalach, to fragment ścieżki dźwiękowej do tego serialu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Reklama.
3: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
4: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
3: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
4: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.

0: Wszystko, co powinniście wiedzieć o serialach, znajdziecie tu, w uniwersum RMF Classic.
1: Wygląda na to, że jeszcze przez kilka miesięcy będziemy żyli w świecie, w którym nie ma ciekawszego sportu niż hokej. HBO ma gorącą rywalizację, Prime Video ma serial Off Campus, a Netflix właśnie zapowiedział, że zekranizuje powieść Icebreaker na podstawie romansu autorstwa Hannah Grace. W serialu, podobnie jak w książce, nasza główna bohaterka, łyżwiarka figurowa mająca olimpijskie ambicje, będzie musiała dzielić czas na lodowisku z ambitnym graczem w hokeja. Szybko okaże się, że choć lód jest zimny, atmosfera między naszą parą jest gorąca. Jak można się spodziewać, będzie to kolejny serial stawiający przede wszystkim na emocje i relacje między bohaterami, gdzie kwestie kariery sportowej będą pojawiać się na drugim planie. Widzowie, którzy dowiedzieli się o tym planie, są nieco zaskoczeni, ponieważ seria Icebreaker jest bardzo odważna, jeśli chodzi o najróżniejsze sceny bliskości między bohaterami, które pokazuje, i niektórzy zastanawiają się, jak z rzeczywistości książkowej uda się to przełożyć na rzeczywistość serialową, tak by produkcja była dostępna dla wszystkich. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do innego hokejowego serialu, czyli Off Campus.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni. Słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Nie wszystko zależy od nas.
12: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
12: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.

0: Zanim obejrzysz, posłuchaj. To jest Uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zawsze na koniec Uniwersum RMF Classic chciałabym Państwu polecić serial, który mógł umknąć Państwa uwadze, a w tym tygodniu jest to produkcja Niestworzeni do pracy, którą można oglądać na platformie Disney+. Cała produkcja może nieco przypominać widzom Przyjaciół albo serial Jeszcze Nigdy, wcześniejszy projekt Mindy Kaling, która jest obecnie odpowiedzialna za scenariusz Niestworzonych do pracy. Podobnie jak Przyjacioła, historia toczy się wokół przyjacielskiej grupy 20-parolatków mieszkających drzwi w drzwi na Manhattanie. Podobnie jak w Jeszcze Nigdy obserwujemy młodych, ambitnych i zdolnych ludzi, którzy niekoniecznie podejmują najlepsze życiowe decyzje. Kaling z właściwym sobie poczuciem humoru pokazuje nam ich zawodowe triumfy i porażki z życzliwością patrząc na pokolenie, które właśnie wchodzi na rynek pracy, wciąż próbując sprostać ambicjom rodziców, a przy okazji zadając sobie pytanie, jak być dobrym człowiekiem w tym coraz bardziej absurdalnym świecie. Jest to bardzo przyjemny, bardzo uroczy serial z miłą obsadą i mam takie poczucie, że jeśli polubili Państwo wcześniejsze seriale Mindy Kaling, to na tym zdecydowanie nie będą Państwo zawiedzeni. Ja obejrzałam cały sezon za jednym posiedzeniem i mam nadzieję, że doczekam się sezonu drugiego. A na koniec fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Ta inna siostra Bennett.

0: Reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

0: polskiego filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Kochani, nie wiem, czy uwierzycie, ale witamy się dzisiaj z wami w naszej ostatniej audycji w tym sezonie i będziemy się bardzo mocno starali, żeby łzy nie przykryły nam dzisiaj tego, co chcemy wam powiedzieć, bo trochę czujemy małą pustkę.
2: Absolutnie, teraz zmienia się ramówka i będzie wakacyjna, więc wypadają wszystkie programy autorskie, no ale naprawdę najmocniej na świecie wierzymy, że od września znowu będziemy mogli powiedzieć wam cześć.
1: Ale też chcemy zacząć trochę może bardziej pozytywną, taką nostalgiczną nutą, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale 20 lat temu w kinach pojawił się film Superman Returns. I to taki był powrót właśnie Supermana. No ale czy ten film się dobrze zestarzał? Pogadajmy o tym chwilę, ponieważ zaraz na ekrany film, choć w sumie już na ekranach kin, jest Supergirl, do której potem jeszcze wrócimy. No i czy Superman Returns dalej jest istotny?
2: No, z jednej strony ja mam takie poczucie, że wtedy doceniono go za taki bardzo duży rozmach wizualny i szacunek jakiś do klasycznego Supermana, ale z drugiej właśnie krytykowano go za tempo, za taki emocjonalny dystans, brak energii, którą później przejęło kino Marvela, umówmy się.
1: Ten Superman też moim zdaniem trochę stał w takim rozkroku, bo on z jednej strony chciał złożyć hołd do poprzednich ekranizacji, z drugiej strony chciał być trochę współczesny, trochę inny, nowy, ale nie poszedł tak bardzo po bandzie, jak zrobił to nasz współczesny Superman, który tak silnie wrócił do stylistyki komiksowej, do tego kontrolowanego kiczu, do zbicia takiej twardej maski klasycznego mężczyzny i pokazania, że Superman też był po prostu zwykłym chłopakiem tak naprawdę. A ten film, ja do niego wróciłem ostatnio i jest taki trochę... No, nie zapisał się moim zdaniem w takiej klasyce najlepszych filmów superbohaterskich.
2: Ja też się pod tym podpisuję, ale uważam, że uchwycił jakiś taki szczególny moment ostatniego filmu moim zdaniem, który bardziej był właśnie o tej nostalgii do superbohaterów i komiksów przed erą takiej trochę masowej maszyny blockbusterowej.
1: A wiesz, ile ten film kosztował?
2: No.
1: Mówimy o kwotach na 20 lat temu i on kosztował $270 milionów.
2: Dlatego teraz, żeby poczuć jego wartość, wrócimy do przepięknej muzyki Johna Williamsa i posłuchamy głównego motywu właśnie z filmu Superman.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Nasi kochani, po raz ostatni w tym sezonie, aż nie wierzę, że to pół roku już minęło, a dopiero co zaczynaliśmy w styczniu pierwszą audycję. Po raz ostatni będziemy się zastanawiać, a raczej wy razem z Jackiem będziecie się zastanawiać, czy dzisiejszy cytat istnieje, czy nie ma takiego filmu. A ponieważ dla mnie ta współpraca między nami i cały ten proces pracy nad tym programem, który kocham, to była jedna wielka przygoda, dlatego mój dzisiejszy cytat do tej przygody nawiązywać będzie.
2: Dawaj.
1: Jesteś gotowy?
2: Jestem.
1: Przygoda warta jest każdego trudu.
2: No i widzisz, szklą mi się oczy, jak o tym teraz myślę. Nie mogę na razie skupić się na analizie tego cytatu, bo skupiłem się na tym, co powiedziałaś. I faktycznie dzisiaj ostrzegamy, może być odrobinę ckliwie, musimy to wszyscy wziąć na klatę, łącznie z nami, musimy trzymać się w ryzach, ale nie macie pojęcia, jaka to ogromna radocha, przyjemność dla nas, że mogliśmy ten program robić z wami, bo bez was tego programu by nie było. Przez naszą grę, przez waszą aktywność w mediach społecznościowych. Więc liczę, że dzisiaj, na te ostatnie hura, no całą chmarą pójdziecie ze mną, będziecie pisać wasze pomysły na ten cytat, skąd się on wziął, z czym wam się kojarzy. Pokażcie, że byliście z nami, a ja będę dalej zgadywał.
1: No tak, bo dla was już jest okienko na Instagramie, tam możecie wpisywać swoją odpowiedź, jak myślicie, a my wyślemy do zwycięzcy paczkę gadżetów takich fajnych od nas, od RMF Classic.
2: Bardzo fajnych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
11: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
12: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
13: Tania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: W ten weekend na ekranach kin pojawił się film, który naszym zdaniem, gdyby pojawił się w nieco innym sezonie, byłby znacznie głośniejszą premierą. Jest to Supergirl.
2: Czyli kino superbohaterskie dzisiaj jest motywem przewodnim naszego programu. I ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale na ten moment, nie widzieliśmy go jeszcze, on wywołuje takie dyskusje w sieci, no właśnie w sumie żadne. I ja mam takie wrażenie, że jest takie przesłanie w stylu, że ten film jest po prostu w porządku. Nic specjalnego.
1: Jestem aż w szoku, że o kobiecej, silnej bohaterce w kinie superbohaterskim mówi się tak mało, bo przez wiele lat były głosy, że potrzebujemy takich obrazów, ale no główny argument, który stoi za tym problemem, jest taki, że moim zdaniem Spider-Man Brand New Day w tym roku zjadł promocyjnie ten film, ponieważ Spider-Mana zobaczymy dopiero pod koniec lipca, ale z kampanią promocyjną ruszyli już od początku czerwca. 2 miesiące promocji, gdzie Supergirl tak naprawdę z tą promocją ruszyła tydzień temu.
2: Dokładnie, chociaż mnie przekonuje, żeby pójść na ten film, chociaż fanką kina superbohaterskiego nie jestem, pojawiło się w internecie takie porównanie jednego krytyka, że to jest bardzo kino bliskie Mad Maxowi, niż takiemu klasycznemu filmowi o superbohaterach.
1: To i mnie to trochę kusi. Recenzja.
2: No, kusi mnie to.
1: No, mnie też kusi trochę nazwisko reżysera, który stoi za projektem, bo za film odpowiada Craig Gillespie, który ma doświadczenie z budowaniem niejednoznacznych bohaterek na pierwszym planie, bo zrobił wcześniej film I, Tonya z Margot Robbie albo Cruella z Emma Stone. I jedna i druga bohaterka były trochę połamane, trochę takie nieoczywiste i tego samego oczekuję w obrazie Millie Alcock, która swoją drogą ma tyle tej charyzmy. Ona tak mnie zachwyciła w Rodzie Smoka, kiedy się pojawiła, że jeśli mam iść na ten film, to pójdę, no w sumie głównie dla niej.
2: To ja pójdę razem z tobą, ale jeżeli na coś jeszcze moglibyśmy pójść, to myślę, że warto wspomnieć o takim bardzo chyba ciepłym dokumencie i ważnym dokumencie, który nosi tytuł Co do kury.
1: Tak, gorąco polecam. Ja już ten film miałem okazję zobaczyć i nawet być na oficjalnej premierze w Warszawie, ale powiedz, dlaczego chcesz ten film zobaczyć?
2: Dlatego, że tam te kury to tak naprawdę jest drugoplanowa sprawa, bo to jest po prostu film o więziach, ludziach, wspólnocie, ale też wojnie i chyba byciu ze sobą pomimo podziałów.
1: Mały, taki subtelny dokument przy wielkiej hollywoodzkiej produkcji. Idealne kombo na nadchodzący weekend.

0: pieniądze.
1: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Olsztyn Lubelska 40.
2: BYD. Build your dreams.
4: Mazychowicz. Do usłyszenia, Artur Andrus.
5: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze...

0: uzyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie. Skoda.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Kłaniamy się w pas, witamy się w sobotę i przypominamy, że dzisiaj gramy w grę. Czy nie ma takiego filmu? Czy taki film jest? Jacek zgaduje po raz ostatni w tym sezonie cytat, który brzmi: przygoda warta jest każdego trudu.
1: Jest to piękny cytat. Od razu mój mózg odlatuje do najpiękniejszych filmów przygodowych, które widziałem albo jako dzieciak, albo taki trochę starszy dzieciak. I jeszcze nie zgaduję, bo przyznam, że nie mam tropu czystego w głowie teraz, ale kiedy słyszę takie bardzo pełne manifestacji, pełnej takiej wiary, slogany jak ten, to mam zawsze w głowie film Czarnoksiężnik z Krainy Oz.
0: Ciekawe, to jest trop. Na razie słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej, a do tego zgadywania jeszcze wrócimy.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: W sekcji Dlaczego postawimy dziś sobie pytanie, no już chyba niemal egzystencjalne dla popkultury, czyli dlaczego tyle współczesnych seriali próbuje powielić i wskreślić to, co zrobili Friendsi, przyjaciele.
2: To jest absolutnie jeden z najwybitniejszych fenomenów telewizyjnych w historii i to jest serial, który jednocześnie był o przyjaźni, randkowaniu, pracy, dorastaniu, a trafił do tak szerokiej publiczności. To nie jest tak, że to było dla wszystkich to samo doświadczenie, bo każdy oglądał ten serial będąc na innym etapie życia. Ja go oglądałam jako nastolatka, która jeszcze nic o relacjach pracy i dorastaniu nie wiedziała.
1: Ten fenomen też jest bardzo wszechstronny, bo kogo nie zapytamy, każdy docenia przyjaciół za coś zupełnie innego. Takim też punktem wyjścia, który trochę ten temat nam przyniósł na biurko, jest niedawna śmierć Jamesa Barrowsa, czyli jednego z kreatorów tego serialu. Człowieka, który wyreżyserował 15 odcinków Friendsów, w tym pilot, odcinek pilotażowy, dzięki któremu to w ogóle powstało. Bo kiedyś tak to działało, że dopiero jak powstał pilot, tworzyło się resztę serialu. I no moim zdaniem największą siłą Friendsów jest to, że to był pierwszy tak skuteczny bohater zbiorowy w telewizji, gdzie każdy bohater miał tyle samo czasu ekranowego, tak samą uwagę dla fabuły i był skrajnie inny i różny.
2: A czy nie uważasz, że te współczesne produkcje, bo mamy tutaj na myśli Adults i mamy na myśli Niestworzeni do pracy, to dwa seriale, nie masz wrażenia, że one nie zagrają tak bardzo, bo po prostu mamy inne czasy, że Friendsi wkleili się w taki moment w społeczeństwie, gdzie my mieliśmy taką ogromną potrzebę życia naprawdę, bycia razem ze sobą, a teraz jednak dużo przyjaźni oparta jest o komunikatory, o taką przestrzeń internetową, o media społecznościowe, o wysyłanie sobie memów, a nie o to, żeby się spotykać w jednej ulubionej knajpie codziennie.
1: No i ile też znajdziemy takich sytuacji w życiu realnym dzisiaj, że nagle szóstka przyjaciół mieszka faktycznie w jednym
2: Dokładnie.
1: Mieszkaniu. Ale fajne te przykłady są, ponieważ moim zdaniem Adults to jest całkiem działający przykład. To jest formuła przyjaciół, ale dla pokolenia Z, ponieważ widzimy ten odwrót w sieci, że pokolenie Z nie czyta przyjaciół tak, jak czytały to poprzednie generacje, ponieważ dla nich ten humor, ten taki niepoprawny politycznie żargon, który tam był, już tak nie działa. Ich to bardziej odrzuca, niż gdzieś tam kupuje. Za to Niestworzeni do pracy, moim zdaniem, bardzo chce powtórzyć to jeden do jednego, ale trochę wygląda, jakby osoba z starszego pokolenia chciała powiedzieć, jak dzisiaj wygląda życie młodych ludzi i to się nie klei.
2: To w takim razie, żeby zrobić piękny powrót teraz, na koniec tego wejścia, posłuchajmy sobie najfantastyczniejszego utworu chyba, jaki powstał, jeżeli chodzi o czołówki seriali telewizyjnych, czyli I'll Be There For You z Przyjaciół. Stajemy, tańczymy!
1: Idziemy tańczyć!

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być!
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Yeah.

0: kiedyś. Co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Jacek, czy ty już jadłeś truskawki w czerwcu?
2: Ja jem truskawki codziennie.
1: Dosłownie ja też. A jak widzę truskawki za 10 zł już teraz, to myślę sobie, że lato jest w pełni z nami.
2: Mi się trzęsie ogon, jak to widzę, ale jeszcze mam wspaniały ryneczek pod blokiem i cudowną panią, która się uśmiecha, jak mnie widzi, kiedy idę po te truskawki. I to jest dla mnie esencja cudownego dnia.
1: Ciekawe, czy dzisiaj będziesz mieć cudowny dzień i czy zgadniesz nasz cytat na dziś?
2: Musiałaś, tak?
1: Musiałam.
2: Było miło.
1: Musiałam, no słuchaj. Bo cytat na dziś brzmi: przygoda warta jest każdego trudu, ale zanim powiesz mi może twoje jakieś tropy filmowe, to podzieliłbyś się z nami, co myślisz o tym cytacie?
2: Mówiąc najprościej, ja się z nim bardzo mocno zgadzam, bo mam jednak serducho romantyka, temperament osoby, która byłaby pewnie w Gryffindorze i się nie boi w sumie wyzwań i nowości, które tam pojawiają się na tej trasie życiowej. I ja się zgadzam, ja się łapię na tym, że jakiego projektu, czy zawodowego, czy prywatnego bym nie wziął, ileś nie wycierpiał czasem po drodze, kwestionując czy siebie, czy swoje wybory, to potem na końcu łapie mnie taka tęsknota za tą drogą właśnie, nie tym celem, do którego się dobiło, tylko tym procesem, który był często piękny, brzydki, wielobarwny, że odruchowo chcę zacząć kolejny.
1: Strasznie się teraz wzruszam, bo tak pięknie to powiedziałeś i to jest w ogóle filozofia, którą chciałabym mieć ze sobą zawsze, a tak bardzo o niej często zapominam, że właśnie najważniejsza jest ta droga, a nie sam cel, bo jak się osiąga cel, no to co dalej? Trzeba szukać nowego celu,
2: dokładnie,
1: ale żeby do niego dojść, trzeba przejść tę drogę.
2: I na tej drodze poznajesz ludzi, na drodze poznajesz samego siebie lepiej i cel jest tylko taką miłą wynikową, która jak przyjdzie, to super, ale dlatego też się nie boję porażek, bo wiem, że to, co przed tą porażką się pojawiło, jest trochę zwycięstwem.
1: Dziękuję ci bardzo za te słowa. Słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej, bo zaraz się tutaj popłaczemy wszyscy.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Ostrzegałem dzisiaj, że będzie i nostalgicznie, i sentymentalnie, i trochę będzie też wzruszków. I dalej tak będzie, ponieważ, kochani, Natalia widziała film, którego ja jeszcze nie widziałem. I teraz będę z zaciekawieniem słuchał, czy to serducho dzieciaka w tej małej Natalii dalej jest aktywne, ponieważ na ekranach kin jest już Toy Story 5.
2: Jest i trzeba powiedzieć, że rozbiło absolutnie bank, ponieważ to było największe otwarcie kinowe tego roku i najlepszy start w historii całej serii, bo w pierwszy weekend ten film zarobił 312 milionów dolarów na świecie, z czego 160 milionów w samych Stanach Zjednoczonych.
1: Pixar po pewnych kilku latach trochę szukania swojej tożsamości i takiego cyrklowania, co chce sprzedawać teraz i młodym ludziom, ale też tym rodzicom, którzy wychowali się na Pixarze, zrobił coś niesamowitego, ponieważ, i też może nie, trochę bezczelnego tak naprawdę, ponieważ mamy serię o zabawkach, ale też trochę zapytał dzieci i dorosłych, widząc po zwiastunie, znaczy tych zabawek dalej potrzebujemy.
2: To zdecydowanie się zgadza, natomiast ja śmiem powiedzieć, że uważam, że to jest najmocniejsza część w ogóle całej serii.
1: Najmocniejsza?
2: Najmocniejsza, naprawdę, nawet mocniejsza niż jedynka. Chociaż wiadomo, że ta jedynka też wywołuje u ciebie inne odczucia, no bo jednak ma już 30 lat, też ta animacja się różni dość mocno.
1: Ale też niż dwójkę?
2: No dwójka też była fantastyczna. Natomiast słuchajcie, ta piąta część, dostałam takie zapytania w mediach społecznościowych, czy warto w ogóle na tę część iść, no bo dla nich skończyła się ta seria na czwartej części. Absolutnie warto wziąć dzieci. Twórcy tak fantastycznie w tej części pokazali pomost łączący właśnie tradycyjne zabawki z tym wszystkim, co związane jest z technologią, z ekranami. I na początku mamy faktycznie czarną postać, którą jest Lilypad, czyli tablet, ale później się okazuje, że ona wcale nie jest zła. Tylko to od nas zależy, jak mocno będziemy ją starali się zaimplikować w życiu naszym czy naszych dzieci. To jest fantastyczna rozrywka, naprawdę taka wartościowa i szlachetna.
1: A żeby umilić wam może kupowanie tych biletów kinowych, to posłuchajmy teraz Taylor Swift i I Knew It, I Knew You z Toy Story 5.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Po reklamie.

0: Serial tygodnia.
1: Prawdziwa, najprawdziwsza gra o tron wróciła.
2: Ja nie wierzę, że to mówisz, dlatego że akurat ja jestem tym przykładem, gdzie dla mnie Ród Smoka przepadłam chyba na trzecim odcinku pierwszego sezonu i nigdy do tego nie wróciłam, bo jakoś tak mi się to kompletnie nie skleja. I właśnie chciałam cię zapytać tutaj o to, bo przed premierą twórcy zaręczali, że ten sezon wniesie się na wyżyny jakości.
1: I pierwszy raz od dawna mogę ci powiedzieć, że cały marketing, który bardzo podnosił i budował oczekiwania przed pierwszym odcinkiem trzeciego sezonu, nie był przestrzelony. Dla mnie pierwszy sezon Rodu Smoka był naturalnym, fajnym rozwinięciem tego świata. To nie była do końca gra o tron, to było jeszcze silniejsze wejście w politykę, to było jeszcze bardziej takie pełne takich gier, takiego trochę przegadanego tonu serialowego, niżeli bardziej przygodowego, jak to może było w grze o tron, która moim zdaniem jest dalej jednym z najlepszych seriali wszechczasów, w ogóle biorąc wszystkie możliwe gatunki na stół. Drugi sezon Rodu Smoka był gorszy i to był znacznie gorszy. To trzeba sobie powiedzieć. To, że oni musieli ten sezon skrócić, skompresować, ucięli sporo dużych scen, to było i czuć na ekranie, oni też się z tym nie kryli w komunikacji, więc fani byli mocno zawiedzeni, że nie dostali tego, czego oczekiwali. No ale wjeżdża trzeci sezon i dostajemy taki poziom, taką skalę, że nagle mamy w głowie największe bitwy z Gry o Tron i one pewnie musiałyby jeszcze konkurować z tym, co widzimy teraz. To jest plejada smoków, plejada niesamowitych bitew, jakichś takich rozgrywek mentalnych między bohaterami. Piękny start, żeby tak poczuć, że to jest mój serial. Oglądałem bardziej z ciekawości takiej konceptualnej ten pierwszy sezon, ale nie poczułem się tak zainwestowany w tę opowieść. I z Rodem Smoka jest podobnie, ponieważ potrzebujemy czasu, żeby nie tylko poznać bohaterów, ale też zależności między nimi, żebyśmy kibicowali albo zielonym, albo czarnym, żeby te spięcia na linii Emmy Darcy i Libby Cook, czy ich dzieci były widoczne. Ale jednak ja w tej rozgrywce potrzebuję smoków. To jest głupota, ale moim zdaniem, kiedy smoki nie są dodatkiem do fabuły, tylko widzimy, że to jest ich kapitał, to jest pewien znacznik siły, to jest pewne chowanie się za czymś, to jest naprawdę pełnoprawny element i bohater tej opowieści.
2: No dobrze, czuję się troszkę bardziej zachęcona, być może jeszcze dam temu szansę, a żeby przekonać samą siebie, a wam umilić nieco tę sobotę, to teraz sobie posłuchamy The Prince That Was Promised, właśnie z serialu Ród Smoka.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Nie wiem do końca, czy powinnam siedzieć w ogóle w obecności mojego współprowadzącego Jacka Cygana, ponieważ ten człowiek około tydzień temu na żywo zobaczył Toma Hollanda i Zendaya. Moja zazdrość dostała zazdrości. Tłumacz się, jak było?
2: Ja sobie też zazdroszczę, bo przyznaję, że zobaczenie osób, których oglądamy na wielkim ekranie w odległości 10-12 metrów jest piorunujące.
1: No zazdrościmy ci, jakbyście chcieli zobaczyć więcej z tego wyjazdu, bo Jacek był na oficjalnym evencie Spidermana, to zapraszamy na jego media społecznościowe, ale my dzisiaj w tym wejściu pomówimy o tym, że Tom Holland, jak się okazuje, szykuje wspólny film z Tomasem Wittenbergiem. Nigdy w życiu bym ich nie połączyła, szczerze.
2: To jest wielki news, bo uważam, że kariera to

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Winterberg nie próżnuje, ponieważ pojawi się również serial o Kennedy'ch, trochę takie amerykańskie The Crown, i okazuje się, że historia rodziny Kennedy dalej nas kręci, bo przecież był serial niedawno
4: Love Story,
3: dokładnie, więc ja jestem ciekawa.
4: No, okazuje się, że ta mitologia Kennedy'ch, ten właśnie pomnik, o którym mówiliśmy, jest trochę nieśmiertelny. Ja jestem w tej grupie. Mnie ten pomnik dalej ciekawi, też trochę jako amerykanistę. W tym serialu wiemy, że zobaczymy m.in. Michaela Fassbendera, więc też fajna obsada. No więc klasycznie, jak możemy to spuentować inaczej, będzie co oglądać.
3: Zostańcie z nami, bo za parę chwil słyszymy się po raz ostatni w tym sezonie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
2: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam, gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Przyszedł czas rozwiązania naszej zabawy. Nie ma takiego filmu po raz ostatni w tym sezonie, kochani. Byliśmy z wami w waszych domach, w samochodach, na waszych uszach przez pół roku. To było wspaniałe pół roku.
2: Wy byliście nie tylko w naszych mediach społecznościowych, gdzie zgadywaliście razem z nami staty z filmów i seriali, ale znowu, tak, będzie ckliwie, dzisiaj biorę to na klatę, byliście w naszych serduchach i to jest najpiękniejsze.
1: Absolutnie tak. I ta przygoda warta była każdego trudu. I taki jest nasz dzisiejszy cytat, czyli przygoda warta jest każdego trudu. I teraz Jacku Cyganie, bardzo cię proszę.
2: Sentymenty czy nie? Rywalizacja dalej trwa i grę trzeba dokończyć i rozwiązać. Ja przyznaję, dzisiaj nie siłowałem się sam z sobą. Bardziej uznałem, że pójdę trochę za tym, gdzie mnie się serducho. I jak myślę o takich historiach, opowieściach przygodowych, które trochę pewną esencję tego cytatu mi otwierają, to gdzieś miałem po drodze, tak jak mówiłem, Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Potem może nawet taki film jak Big Fish. Ale w końcu zostałem w klasyku lat 80. i niekończącej się opowieści.
1: Niekończąca się opowieść! Ale to jest przepiękny strzał, powiem ci szczerze.
2: Ale chyba nietrafiony.
1: Nietrafiony, niestety nie tym razem. Ale szczerze, pokazuje to po prostu tylko i wyłącznie twoją wiedzę i twój spryt, bo uważam, że ten cytat realnie mógłby w takim filmie się pojawić.
2: Powinien. To skąd jest ten cytat teraz, powiedz mi?
1: Kochany, ponieważ ten program nazywa się Nie ma takiego filmu, to uznałam, że ostatni cytat, więc nie ma takiego filmu.
2: Nie.
1: Ale ten cytat istnieje i nie jest autorstwa mojej mamy. Jest autorstwa kogoś pokroju, myślę, ikoniczności mojej mamy, ponieważ jest to cytat Arystotelesa.
2: No, Arystoteles chciałby być taka ikonik jak twoja mama.
1: Tak, więc Arystoteles twierdził, że przygoda warta jest każdego trudu i my z całego serducha tak uważamy, bo dla nas to była fantastyczna przygoda i dziękujemy bardzo za taką szansę, że RMF Classic nas tutaj wpuściło do siebie.
2: Dziękujemy wam bardzo. W wakacje zbieramy dużo tematów, dużo serducha, emocji, żeby potem przelać to na was w nowym sezonie i zostańcie z nami i no, mam nadzieję, słyszymy się.
1: Fantastycznych wakacji wam życzymy, dużo odpoczynku i do zobaczenia. Bardzo dziękujemy.
2: Pa!

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Super tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Zaczynamy ostatnie w tym sezonie spotkanie w naszej radiowej, teatralnej kawiarence. Od poniedziałku wakacje w RMF Classic. Zmieniamy ramówkę, przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych propozycji. Szczegóły niebawem. Dzisiaj porozmawiamy natomiast o sztucznej inteligencji, bo ona, to co nam robi, jest jednym z głównych tematów pierwszej powakacyjnej premiery Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Mamy dla Was bilety na popremierę. Premierowe pokazy antropologii, o której za chwilę opowie nam reżyserka tego spektaklu, Katarzyna Warnke. Od godziny 18 do 20 naszym gościem będzie Robert Czebotar, którego możecie kojarzyć na przykład jako głos szeryfa Hudego w polskiej wersji językowej Toy Story.
2: To miasto jest za małe dla nas dwóch.
1: Tydzień temu premierę miała piąta część tej animacji. To już ponad 30 lat z Chudym, Bazem i całą wesołą gromadką, czyli to idealny moment, żeby porozmawiać o teatrze wyobraźni, bo tak możemy nazwać sztukę dubbingu. A po 20 ostatnia szansa na wygranie kawiarki w ramach małej teatralnej, która już przypominam, na czym polega. Mała teatralna to taka mała czarna kawka, którą sączy się przy niekończących się, mam nadzieję, dyskusjach o teatrze. Można tę kawiarkę otrzymać od nas w zamian za teatralną rekomendację. Opiszcie nam spektakl, który zrobił na Was ostatnio ogromne wrażenie. Spektakl, który Waszym zdaniem każdy miłośnik teatru powinien nadrobić jak najszybciej. Na stronie rmfclassic.pl w zakładce teatralnej audycji Café Classic znajdziecie odpowiedni formularz, za pomocą którego można wysyłać swoje teatralne rekomendacje. Autorka bądź autor tej rekomendacji, którą przytoczę dzisiaj tuż po 20 na antenie, otrzyma kawiarkę RMF Classic. Macie jeszcze kilka godzin. Ostatnia kawiarka w sezonie czeka na nowego właściciela. Marzyciel i Sherlock za chwilę w RMF Classic. Najpierw jedna z nowości w naszej playliście, czyli Rooster.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Nie wszystko zależy od nas.
18: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
17: Co się zmieniło?
18: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.

Vitamin String Quartet za 4 minuty mniej więcej w RMF Classic, bo najpierw fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa. Gra orkiestra Concertgebouw, dyryguje Myung-Kun Chang.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Proponujemy Państwu jedną z pierwszych sztuk, która ma odwagę opowiedzieć o tym, co nas czeka już jutro. Zapowiadają twórcy spektaklu Antropologia w Teatrze Szóste Piętro. To będzie pierwsza powakacyjna premiera w tym teatrze, otwierająca nowy sezon. Na scenie Katarzyna Figura, Pola Gonciarz, Helena Sujecka i Adrianna Kalska. Reżyseruje Katarzyna Warnke.
2: Jest to sztuka w sumie o relacjach, bardzo skomplikowanych relacjach, bliskich relacjach rodzinnych i osobistych, w które wkracza AI. I jest to dla nas rodzaj próby. Jest to sprawdzian, kim jesteśmy, jaki jest sens, który odnajdujemy w relacjach. Są cztery kobiety na scenie, więc to już jest samo sobie ciekawe dla mnie.
1: I to jakie kobiety.
2: I to jakie. No tak, i wśród nich jest też model językowy, czyli AI. To jest historia o programistce, która ma siostrę, bardzo niesforną, trudną w relacji, która zaginęła. I ponieważ może to zrobić, projektuje taki właśnie model językowy, który jest tą siostrą. Nie wiadomo, czy ta siostra nie żyje, czy nie. W każdym razie ona ma do niej wciąż żywe emocje i postanawia zbudować taki model językowy. Nasz model językowy nie jest typowy. Myślę, że typowo dzisiaj AI działa jednak na nasze relacje destruktywnie. Izoluje ludzi. Po prostu ta rzeczywistość AI jest bardzo samolubna, w sensie zbiera informacje, ściąga z nas wszystko, co może, żeby się rozwinąć. Mhm. Za tymi modelami, za AI stoją wciąż ludzie. Ludzie, którzy myślę, że chcą rządzić światem. To jest takie bardzo ludzkie pragnienie, ale potworne rządu dusz. I myślę, że ten tekst Antropologia jest świetny ze względu na to, że proponuje właśnie model AI bardziej zaawansowany, czyli taki, który będzie wchodził w relację z człowiekiem, dosyć intymną, ale jednak będzie tego człowieka kierował w stronę jednak relacji ludzkich i szukał błędów w myśleniu i tak dalej. Więc to jest pieśń przyszłości, o ile osoby, które są odpowiedzialne za kształtowanie tych narzędzi, będą chciały w tę stronę poprowadzić te narzędzia AI. I do tego potrzebna jest nam świadomość, społeczna świadomość zagrożeń. Edukacji jest wciąż mało, wciąż te narzędzia nas pochłaniają i chodzi o to, żebyśmy pozostali operatorami tych narzędzi i żebyśmy jakby zyskiwali świadomość, która jest niezbędna do tego, żeby panować nad rzeczywistością.
1: Mówiła Katarzyna Warnke. Za kilkanaście minut wrócimy do opowieści o Antropologii w Teatrze Szóste Piętro, ale najpierw Michael Bublé w RMF Classic.

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Poranek z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Lauren Gunderson jest jedną z najczęściej wystawianych dramatopisarek w Stanach Zjednoczonych, a jej sztuki wyróżnia przenikliwość, z jaką analizuje złożoność relacji międzyludzkich w kontekście współczesnych wyzwań technologicznych i społecznych. Spektakl Antropologia, pierwsza powakacyjna premiera Teatru Szóste Piętro w Warszawie, ma być kolejną po wspaniałych horyzontach premierą z cyklu Ludzkość na krawędzi. Jak radzimy sobie ze sztuczną inteligencją, której jest coraz więcej wokół nas, mówi reżyserka spektaklu Katarzyna Warnke.
2: Komunikacja jest tak wielopoziomowa, że jest nie do uchwycenia dzisiaj przez AI. To jest bardzo pocieszające. Właściwie wszystko sprowadzamy do języka, prawda, którym się AI posługuje. No oczywiście można stworzyć, tak jak u nas będzie, twarz, która mówi, która ma zachowania osoby, którą jedna z postaci kocha i zna doskonale, więc myślę, że jak sobie zdamy z tego sprawę, jak jesteśmy skomplikowanymi zjawiskami my ludzie, to już jest bardzo pocieszające. Musimy się siebie samych w tym wszystkim docenić. Po drugie, jest coś takiego, że wydaje mi się, że każdy z nas jest osobnym światem i rozwijamy się tylko dzięki innemu, tak w filozoficzny sposób ujmując inny przez duże i, czyli ten osobny świat, który się pojawia przed nami, prawda, z którym mamy interakcję i dzięki temu, że nas uwiera, boli, cieszy, dzięki temu, że druga osoba stawia nam właśnie opór.
0: Możemy, mamy tego obcego obok
2: tak,
0: siebie.
2: Tak, że jesteśmy sobie obcy, co jest dla nas wielokrotnie bolesne, ale dzięki temu wiemy, kim jesteśmy, bo się od tego odbijamy. Dzisiejsze modele językowe, czy chat, powszechnie czaty GPT są zbudowane tak, żeby nam przytakiwać, żeby się do nas przymilać, żeby jak najbardziej się do nas zbliżyć i jak najwięcej wyciągnąć. Każdy człowiek w pewnym momencie, może nie każdy na nasze nieszczęście, ale wielu z nas się orientuje w tym. I wtedy dopada nas potworna samotność i potworne poczucie oszukania. To jest kwestia po prostu toksyczności tego zjawiska, ponieważ to jest sztuczne, więc nie ma świadomości i nie reaguje. I to są wszystko nasze złudzenia, to są nasze projekcje. I myślę, że człowiek, w nas jest naturalna potrzeba znalezienia gruntów rzeczywistości, czyli realu tak zwanego. I to, na co cierpimy teraz, ta samotność, wynika z braku realu, z braku kontaktu z drugim człowiekiem, z braku odporności na frustrację. Mówimy tutaj o zapaści młodych ludzi, psychicznych zapaściach, kryzysach psychicznych i dzieci, i młodzieży. To się pojawiło około covidowo, prawda? Kiedy dzieci zostały wyłączone z relacyjności. I dzisiaj mamy takie braki w tym wytrzymywaniu frustracji, napięcia, czyli nie wiem, podobno dzieciaki mają problemy z tym, że ktoś się do nich zwraca w sklepie. Czym mogę służyć? To już jest stresujące. Chciałabym, żeby to, co się dzieje teraz, ten wybuch, rewolucja AI, postawiła nam takie lustro, żebyśmy się sobie przyjrzeli. Ja uważam, że człowiek jest naprawdę zachwycającym stworzeniem i przerażającym jednocześnie, ale bardzo bogatym. I wydaje mi się, że AI jest jeszcze bardzo daleko od stworzenia swojej wersji człowieka.
0: Premiera Antropologii 19 września. My mamy dla Was zaproszenia na 21 dzień września, to będzie poniedziałek. Już można osłodzić sobie w ten sposób koniec wakacji zaplanowaniem wyjścia do teatru. Proponujemy takie przyszłościowe teatralne myślenie. Warszawa, Teatr Szóste Piętro, Antropologia z Katarzyną Figurą, Polą Gąciarz, Heleną Sujecką i Adrianną Kalską na scenie. Reżyseruje Katarzyna Warnke. 21 dzień września. Adres w sprawie biletów. Jeżeli chcielibyście wybrać się na antropologię, to natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten temat na pewno znasz od pierwszej nuty.

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: I to najwyższa pora na obiecywanego gościa. Głos, który znają wszyscy, jest dzisiaj gościem w naszym studiu. Robert Czeboter, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się pani, kłaniam się państwu.
1: Wymienianie wszystkich ról, które zapisały się w pamięci widzów, słuchaczy, chyba tutaj mija się z celem, bo to jest kilkaset tytułów. Ale pod jednym z wywiadów z panem znalazłam w internecie komentarz, który chciałabym przytoczyć. Jego naturalny głos podczas rozmowy najbardziej przypomina chudego. Jest coś w tym, że w chudym jest z pana najwięcej?
2: Ale oczywiście, bo chudy to była taka postać, która mnie w pewnym sensie zdefiniowała, jeśli chodzi o dubbing. On się wydarzył, ten chudy, ten projekt tej story, on się wydarzył na początku mojej drogi.
1: To jest 95
2: rok. Tak, 95.
1: Pan dopiero co skończył szkołę.
2: Tak, ja byłem świeżo po szkole, chodziłem po deskach teatralnych tutaj w Warszawie, w Teatrze Polskim, Kameralnym, w Teatrze na Woli, w Teatrze Scena Prezentacje. Dopiero dotykałem tego zawodu. Bawiłem się też oczywiście pracą głosem, ponieważ jeszcze będąc na studiach pracowałem jako DJ w rozgłośni harcerskiej.
1: Legendarnej rozgłośni harcerskiej.
2: Tak.
1: A co pan grał?
2: W rozgłośni harcerskiej głównie grałem polską muzykę. Bardzo dużo graliśmy Muńka Staszczyka. Starałem się też przemycać jazz. Miałem taki swój kącik jazzowy, to się nazywało jazzowe porównania. Brałem na tapet, powiedzmy Summertime albo Round Midnight i puszczałem różne wersje, dyskutując ze słuchaczami na temat różnic, na temat solówek granych przez Coltrane'a czy przez Milesa Davisa. To była taka fascynująca chwila w moim życiu. Wtedy uczyłem się pozbywać tego korka, kiedy się zapala czerwona lampka. Ta czerwona lampka, czyli że już teraz, już jesteśmy na fonii.
1: To magiczne działanie czerwonej lampki, tak. Że zamiast mówić, człowiek ma...
2: Tak, ten korek. I tego korka udało mi się pozbyć po jakichś, no ja wiem, dwóch latach zabawy z mikrofonem. Potem przyszedł, tak jak już wspomniałem, teatr, przyszły jakieś pierwsze propozycje filmowe, tam troszkę po niemiecku coś zagrałem, troszkę po polsku, to były takie wielkie wydarzenia, dzień zdjęciowy, piąta rano, pobudka, jedziemy na plan. A w tak zwanym międzyczasie no, bawiłem się a to w reklamy, które wtedy raczkowały w Polsce, a to właśnie w dubbing. I pojawiła się propozycja wzięcia udziału w castingu do Toy Story. Na początku nie wiedziałem, że to jest casting do Toy Story i Bogu dzięki, bo nie byłem zestresowany. Dopiero później w drugim podejściu ja byłem 26. głosem, który był brany pod uwagę do roli chudego. Dopiero w drugim etapie przyszedł prawdziwy tekst zza oceanu i wtedy... Już graliśmy pod postać chudego ten casting.
1: Do godziny 20 będziemy wracali do kolejnych fragmentów rozmowy z Robertem Czebotarem w RMF Classic. Muzyka z Toy Story z różnych części oczywiście również zabrzmi na naszej antenie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Robert Czebotar, aktor, którego głos zna cała Polska, przede wszystkim z roli szeryfa Chudego w Toy Story. 1995 rok, premierę ma. Pierwsza część tej animacji. Jak wyglądał casting do roli Chudego?
2: Nie pamiętam, jakieś proste teksty, które dostałem na kartce. Chodziło, żebym pokazał barwę, emocje i czy potrafię zmieniać stany emocjonalne głosem. Pamiętam, byłem wtedy po próbie przed spektaklem, więc przyjechałem po próbie gdzieś na 14:30-14:40 do studia SOF na Bielaka, do tego legendarnego miejsca, niestety już nieistniejącego. I tam pani Maria Piotrowska poprosiła, żebym właśnie nagrał kilka zdań i powiedziała: okej, to w zasadzie wystarczy, szybciej, wyżej, niżej, wolniej, głośniej, ciszej. Poleciało to na taśmie takiej 2-3 minutówce, naprawdę takiej taśmy magnetofonowej do Stanów. Państwo w Stanach...
1: Bo to jeszcze
2: posłuchaj,
1: takie czasy.
2: Tak, ale to był w ogóle analogowy czas. Nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy komputerów. Jak ktoś dzwonił, to się wracało do domu i odsłuchiwało sekretarkę automatyczną, czy ktoś zadzwonił z jakąś propozycją. Potem dopiero się pojawiły te bipery, że można było z miasta odsłuchać sekretarkę. Jaki to był czas, że się pi przyciskało. I jak zadziałało? Najpierw trzeba było znaleźć żetony, żeby zadzwonić do siebie. Wymienić te żetony gdzieś u jakichś panów portierów w restauracjach warszawskich. Po Nowym Świecie fajnie było chodzić, bo tam było dużo restauracji i panowie wiedzieli, że mogą wymieniać te żetony. Potem zadzwonić do siebie, biperem odsłuchać i usłyszeć głos producentki albo pani Marii, która mówi: panie Robercie, gdyby pan miał chwilę, to zapraszamy. W czwartek o 14:30 był poniedziałek, 22, więc człowiek już do tego czwartku napięty, zadowolony, że będzie casting. Dzisiaj żyje się troszkę szybciej. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, na pewno inaczej. Ja osobiście tęsknię za czasami analogowymi. Wtedy się więcej rozmawiało, było więcej atencji, bardziej się zwracało uwagę na drugiego człowieka. Teraz w zasadzie nie ma już rozmów, tylko są informacje. My siebie informujemy, o której, co, jak, cześć, hej, na razie, nara, pa, dozo, jesteśmy w touchu. A wtedy można było porozmawiać i nawet trzeba było rozmawiać, no bo nie było mediów społecznościowych, nie było komputerów, były chyba 2 czy 3 programy telewizyjne, 3 albo 4 radiowe. To w ogóle się rodziło, to wszystko raczkowało wtedy. Inne rzeczy były ważne. No ale ten czas, który mamy teraz, jest też piękny. Premiera Toy Story 5. Także rozwijamy się, podążamy w dobrym kierunku.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
7: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa.
10: Szklana.
9: I puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
14: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
15: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
16: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
20: Dobry design i nowinki zza oceanu.
19: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
20: To nasz plan na życie z klasą.
19: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
21: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
0: Po reklamie.

Najsłynniejsze truskawkowe pole za kilka minut w RMF Classic. Rick Wakeman i The Orient Strings odpowiadają za aranżację, która zabrzmi na naszej antenie. Wcześniej Georges Bizet i uwertura do opery Carmen. Gra orkiestra opery bawarskiej, dyryguje Giuseppe Sinopoli.

0: RMF Classic. W RMF Classic.
1: Tydzień temu premierę miała piąta część animacji Toy Story, animacji, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i od ponad 30 lat głosem polskim szeryfa Hoodego w tej bajce jest Robert Czebotar, nasz dzisiejszy gość. Pan Robert wspomniał kilka minut temu, że grywał w języku niemieckim. No to musiałam dopytać, czy nie startował przypadkiem do roli Hoodego, ale właśnie w dubbingu niemieckojęzycznym.
2: Nie, w niemieckiej nie. Chociaż zdarzyło mi się wygrać kilka lat temu, to niezwykle zabawna opowiastka. Zdarzyło mi się w czasach pandemicznych, kiedy byliśmy pozamykani. Ja mam w domu takie swoje małe studyjko i w tym małym studyjku próbowałem zarabiać na życie, kiedy nie mogliśmy wychodzić ani wchodzić do żadnych studiów nagraniowych, ani do teatrów i tak dalej. Wszystko było pozamykane. Zadzwoniły dziewczyny ze studia dubbingowego, czy nie wziąłbym udziału w castingu w języku angielskim. Bo Niemcy robią bardzo dużą produkcję w języku angielskim. Bardzo chętnie, bardzo proszę. Wziąłem udział, wygrałem ten casting w języku angielskim, nagrałem tę rolę w języku angielskim, zarobiłem jakieś pieniążki, bardzo się z tego cieszyłem. Udało się zapłacić czynsz i po 3-4 latach, już w normalnym czasie, dzwoni to samo studio, dzwoni do mnie Karina i mówi: słuchaj Robert, ja taki brief dostałam, będziemy robić polską wersję i potrzebuję głosu Roberta Czebotara, który czytał po angielsku, a teraz ma czytać po polsku. Jak myślisz, kto by się w polskiej wersji językowej idealnie do tego nadawał? Więc pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że grałem siebie po polsku do wersji angielskiej. Mało tego, był na nagraniu facet, który udzielał mi informacji i uwag, że trochę powinienem się zbliżyć do oryginału w brzmieniu, jak bum, cyk, cyk, no coś niesamowitego. Także grałem swoją wersję polską do swojej wersji angielskiej, oryginalnej.
1: Bo jak wspomniał pan o tym, że brał pan udział w niemieckojęzycznych produkcjach, od razu pomyślałam, że to aż żal, że nie jest pan niemieckojęzycznym Hoodym. Hände hoch, pańskim głosem.
2: Tak, natomiast tam mają świetnych też aktorów dubbingowych. My jesteśmy taką wiodącą nacją w Europie. Jesteśmy bardzo cenieni. Nasze wersje językowe filmów amerykańskich, czy niemieckich, czy francuskich są najbardziej cenione. Dostaliśmy od Disneya podziękowanie za najlepszą pierwszą część Toy Story w Europie. U nas ten dubbing od wielu lat jest jasnym punktem na mapie teatralno-filmowo-głosowej. Bo ten poziom rzeczywiście jest taki, że dorośli chcą chodzić na filmy, nazwijmy to animowane, do kina i wcale się nie nudzą, tylko się bawią, śmieją. Troszkę w innych miejscach się śmieją, dzieciaki w innych miejscach, rodzice. Mikrofon nie znosi kłamstwa, tak jak teatr nie znosi kłamstwa, dzieci nie znoszą kłamstwa, wyczuwają błyskawicznie fałsz.
1: Zastanawiałam się, czy zdarza się panu, że jest pan zaczepiany na ulicy i ktoś prosi, żeby powiedział pan: uwaga, ktoś zatruł studnie.
2: No tak.
1: Albo rączki do góry właśnie.
2: Tak, rączki do góry, czy tam: to miasto jest za małe dla nas dwóch. Takie tam się zdarzają sytuacje, tak. Bardzo często mam prośby od moich przyjaciół, żeby nagrać coś wewnętrznie na urodziny wnuczka, na urodziny syna, szwagra, znajomego. Czasami nam się zdarza z kolegą, który naśladuje głos JP2. Wszystko będzie dobrze, nie przejmujmy się, bądźmy, nie lękajcie się, wszystko będzie dobrze, mój Boże.
1: I tak w zestawieniu Chudy.
2: I tak w zestawieniu Chudy i JP2 próbujemy składać życzenia. No, wzbudza to niezwykłe reakcje. Najciekawsze są nagrania tych reakcji później, kiedy je obserwujemy. Także tak, czasami jakaś dziewczynka, 5-6-letnia, czy jakiś chłopczyk w towarzystwie mamy czy taty, chowając się za biodro, powie: czy mógłby pan mi... No, mama mówi: mów, powiedz do tego pana wyraźnie, bo Chudego bym chciał. I nagle potem odzywa się głos Chudego i to dziecko ma w zasadzie wyjaśnione wszystko już na pół życia, prawda? A najbardziej wzruszające są momenty, kiedy przychodzi ze łzami w oczach facet taki właśnie koło 40-50, ma na ręku swojego synka albo swoją córkę i mówi: proszę pana, wychowywałem się na pana głosie, a teraz... pana głos lubi mój syn czy moja córka. To jest niezwykłe, że gdzieś podążamy przez te no już 3 dekady.
1: Do rozmowy z Robertem Czebotarem wracamy za kilkanaście minut. Teraz w RMF Classic muzyka z Toy Story 5.

10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: W Classic.
5: Reklama.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.

0: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Robert Czebotar, posiadacz jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w polskim dubbingu. Na którym etapie usłyszał pan, może od swoich profesorów, może od kogoś zaprzyjaźnionego, kogoś ważnego w pańskim życiu zawodowym, Robert dubbing?
2: Od nikogo w szkole teatralnej, tutaj warszawskiej, natomiast ja miałem absolutnie wybitnych, genialnych profesorów, którzy zajmowali się dykcją i impostacją. Jestem im bardzo wdzięczny, bo kiedy dostałem się do kiedyś PWST, teraz to się nazywa Akademia Teatralna, miałem, no wedle mojego pana profesora, dwie poprawne głoski w swojej wymowie. Reszta wszystko było gdzieś albo pochylone, albo niedobre, albo za śpiewem, bo ja jestem z Podkarpacia, jestem z pięknego miasteczka Tyczyn pod Rzeszowem i tam troszeczkę inaczej mówimy. Dzień dobry, zawieszamy, tam nie kropkujemy. Mój dziadek, co u ciebie, mamy taki śpiewny ton. No i tego śpiewnego tonu musiałem się pozbywać przez ładnych parę miesięcy. Dostałem warunek, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy muszę poprawić dykcję. No i to była dość ciężka praca, bo okazało się, że jedna osoba, która się dostała, nie miała warunku. Wszyscy pozostali mieliśmy gdzieś coś, co jest zupełnie normalne, no bo przecież nikt z nas nie był kształcony pod względem techniki mowy. I pan profesor Kazimierz Gawenda wyciągnął nas z tej czeluści błędów i braków dykcyjnych, zrobił z nas ludzi, którzy się posługują dykcją na takim poziomie, że mogą z tego żyć w pewnym sensie. Natomiast niezwykle ważnym też punktem na tej mojej mapie tego rozwoju była impostacja. I impostacją zajmowała się pani Daria Iwińska. I pamiętam ten dzień, to było gdzieś, ja wiem, rok, może 14 miesięcy po przyjściu do szkoły teatralnej, kiedy o 22 w czwartek było jeszcze średnio, a o 8 rano w piątek było już zarąbiście.
1: To co się stało?
2: Otworzyło się.
1: Tak po prostu?
2: Tak po prostu. I pamiętam, w sali numer 4, to taka wąziutka sala z pianinkiem, gdzie się rozgrzewaliśmy, rozśpiewywaliśmy, darłem się w niebo głosy, że nagle mogę śpiewać, nagle mogę mówić, że nagle brzmię, że mogę cicho, mogę głośno, szybko, wolno. Niezwykłe wydarzenie. I pamiętam, otworzyły się wtedy drzwi, a weszła pani Daria i mówi, no nareszcie, jak ja się cieszę, no dobrze, dobrze, ciesz się, i zamknęła drzwi. To był taki moment dla mnie przełomowy. To u niektórych się zdarza od razu, u innych się zdarza tak jak u mnie, po kilkunastu miesiącach, u innych po paru latach, ale jest ten moment, że czujemy taką, może złe słowo, władzę nad głosem, ale że zaczynamy nad tym panować, że mamy frajdę w używaniu głosu, że to jest powtarzalne, że to ja decyduję, a nie przypadek, jak się powiedziało, czy jak się zabrzmiało. W ogóle wszystkim młodym adeptom głosowym, czy teatralnym, czy filmowym polecam kształcenie głosu, oddychania, bo oddechem można bardzo dużo wyjaśnić, wyleczyć, uleczyć, jeśli chodzi o barwę. Głos jest takim narzędziem dość ulotnym, kruchym. Można mieć chrypkę, można mieć katar, niedyspozycję, zmęczenie i tak dalej, przeziębić się. I wtedy trzeba sobie radzić technicznie. I tutaj oddech bardzo dużo robi, rezonatory, świadomość tych rezonatorów, techniki rozluźniające i tak dalej, i tak dalej. Także polecam wszystkim młodym adeptom kontakt z kimś, kto już na początku tej drogi pokaże odpowiednią ścieżkę.

0: reklama.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Gościem ostatniego przed wakacjami kończącego sezon wydania radiowej teatralnej kawiarenki Cafe Classic jest aktor filmowy, teatralny, dubbingowy Robert Czeboter. Jego głos znamy chyba wszyscy. Ostatnio wrócił na ekrany kinowe jako szeryf Chudy w piątej części animacji Toy Story. Animacji, z którą związany jest od ponad 30 lat w polskiej wersji językowej. A zdarzyło się panu, że ktoś powiedział, nie ma pan zbyt charakterystyczny głos, nie dostanie pan tej roli?
2: Tak. Było parę razy. Po Chudym dostałem kilka propozycji oczywiście zagrania w tych hollywoodzkich rzeczach. I zagrałem w Uciekających kurczakach za Mela Gibsona, tak udało mi się zagrać. I kiedy pojawiła się kolejna propozycja, co tu kryć? My czujemy, kiedy struna głosowa podaje. I ten casting do kolejnego filmu, nie będę specjalnie zdradzał tytułu, bardzo dobre kino, świetnie zagrane, wiedziałem, że jest dobrze. Że jestem z siebie zadowolony. To znaczy, że zrobiłem to tak, jak sobie wyobrażałem, że powinno to zabrzmieć. I dostaliśmy odpowiedź z Disneya, z Pixara, że no bez przesady ten pan nie może grać wszystkich głównych ról. Także dajmy szansę komu innemu. Zrobiono kolejny casting, wygrał bardzo, bardzo dobry, świetny kolega, który fantastycznie to zagrał. Film do dzisiaj się nie zestarzał, więc dobrą decyzję podjął Disney.
1: Bo to jest też chyba zawód, który wymaga ogromnej elastyczności. Ja nawet sobie wynotowałam Hamletyczny wieczór teatralny, tam pański głos jako pies recytujący wiersz.
2: Tak,
1: przecież też Jan Paweł II.
2: Mnóstwo
1: różnych rozpiętościowo, od możliwości do możliwości. To chyba też jest bardzo ważne, żeby zachować taką umiejętność w głosie.
2: Tak, i właśnie tutaj kłania się dobre kształcenie w szkole teatralnej. Ja też skończyłem szkołę muzyczną, co też daje mi gdzieś tę łatwość słyszenia. Bo tutaj ten dubbing, czy w ogóle gra głosem, czy bawienie się, bo ja to troszeczkę traktuję jako zawód, ale też troszkę jako fantastyczną zabawę, te spotkania przed mikrofonem. Wybieramy sobie postać i puszczamy wodze fantazji. I to wtedy już jest jazda bez trzymanki. Ogromna frajda, ogromna satysfakcja. Ale tak jak pani powiedziała, ta rozpiętość jest też fajna, żeby móc ten zawód uprawiać jak najdłużej. To znaczy, żeby nie brzmieć tylko jak Chudy, czy tylko jak wspomniany już wcześniej Rocky, tylko żeby po prostu nie tyle samego siebie zaskakiwać, co żeby dawać producentom, reżyserom, ludziom odpowiedzialnym za kształt danego projektu, swoją możliwość, że no oto ten człowiek nie tylko czyta wysoko i szybko, ale też potrafi czytać powolutku, nisko. Albo głosem chrapliwym, którym nie lubię zbytnio czytać, bo on dość męczy krtań, ale też mi się, szczególnie w grach komputerowych, zdarza czytać takimi głosami. Więc tutaj ta rozpiętość, takie uprawianie tej trójpolówki, czyli kamera, mikrofon, teatr, ono jest dla aktora idealne, bo też rozwija. Każdy przejaw, każda możliwość takiego kształcenia się, to spotkanie z panią też jest ogromnie kształcące. Ono bardzo dużo daje, bo gdzieś się odkłada na tym sitku wrażliwości i potem z niego można czerpać.
1: Więc każdy
2: kolejny kroczek jest niezwykle ważny w takim rozwoju, dla mnie przynajmniej.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: W oryginalnej wersji Toy Story głosem szeryfa Hoodego jest Tom Hanks. W polskiej wersji językowej użycza swojego głosu tej postaci Robert Czebotar. Pamiętam, jak Tom Hanks w jednym z wywiadów opowiadał, że Hoody charakteryzuje się w dużej mierze tym, że on cały czas mówi na takim spięciu, że tak jakby cały świat zależy od tego, co on teraz powie, i że to bywa męczące. Co pan widzi w tej postaci i jakie perełki wybrał pan do ułożenia Hoodego?
2: Tom Hanks mówił oczywiście tylko o fragmencie tej postaci, bo on rzeczywiście jest bardzo żywiołowy. Róbmy, chodźmy, działajmy, jest tu, dobrze, tak, do przodu. Wszystko to jest zaplanowane po to, aby w kontraście wybrzmiały te sceny spokojne, kiedy on coś wyznaje, kiedy on jakąś swoją mądrość próbuje przekazać. Lubię sobie przed wejściem do studia przeczytać literki, które będę miał później zagrać. To mi daje taki spokój, ale też właśnie to, o czym pani mówiła, czyli ułożenie sobie przebiegu tej postaci w scenariuszu, żeby znaleźć takie punkty ciężkości, czyli te rzeczy, które dla mnie jako dla Czebotara są ważne, ale też te rzeczy, które dla Hoodego jako Hoody są istotne. Bardzo dużo zależy od reżysera. Tutaj pierwszą część reżyserowała pani Maria Piotrowska, drugą część Joanna Wizmur, trzecią Grześ Pawlak, czwartą Wojtek Paszkowski i piątą znowu Grzesiek Pawlak. Grzesiek jest aktorem, więc...
1: Kolejny słynny głos.
2: Tak, cudny, wspaniały kompan, świetny kolega, też wędkarz, bo zdarza mi się też łowić w wolnych chwilach ryby. Grześ, będąc aktorem, on wie, czego potrzebujemy my, aktorzy, w czasie grania. Aktorki, aktorzy w czasie grania. Nie przeszkadza, inspiruje, pomaga, uwydatnia, wyciąga to, co najlepsze i co najważniejsze. To jest w ogóle ogromny ukłon dla Grześka. Nie zamyka, znaczy nie ogranicza.
1: Wspomniał pan o rzeczach ważnych dla Czebotara i rzeczach ważnych dla Hoodego. To co to są za dwa zbiory?
2: No dla Hoodego na pewno jest to, o czym powiedział Tom Hanks, że jest cały czas call to action, że działamy, walczymy, jesteśmy najważniejsi. Hoody uważa siebie w tej grupie zabawek jako, uważa siebie za lidera. Nie pozwala nikomu dojść do głosu. Buzz Astral uważa siebie za lidera. W piątej części tutaj będziemy świadkami tego, że to Jessie jest liderką, więc bardzo fajnie, bo kobieta będzie tak naprawdę główną bohaterką. I to jest ważne dla Hoodego. Natomiast dla mnie, ja bardzo lubię znaleźć takie dwa, trzy, właśnie cztery miejsca spokojne, żeby takim normalnym, ciepłym, spokojnym głosem coś przekazać, co mnie wydaje się istotne. Jako żart powiem, że w Trójce, którą graliśmy też z Grześkiem Pawlakiem, udało mi się go namówić, żeby Hoody nie mówił do diaska czy tam do diabła. Ja sobie wymyśliłem, że będę mówił kuchnia Felek. Kuchnia Felek. Gdzieś pamiętam, jak byłem małym chłopakiem, ktoś coś, ja chyba mówiłem to kuchnia Felek, że jak się zdenerwowałem, mówiłem kuchnia Felek i tak pomyślałem, że a dlaczego nie? Po tych kilkudziesięciu latach powrócić do kuchnia Felek. On mówi, fajne, robimy to. I Hoody w trzeciej części mówi kuchnia Felek, jak się emocjonuje. No to są takie, lubię właśnie takie smaczki powtykać w te interpretacje. Myślę, że wszyscy mamy coś takiego, jak już dostaliśmy szansę na to, żeby być przed mikrofonem i żeby się podzielić odrobinką siebie, czyli swoim brzmieniem z publicznością, to próbujemy dawać jakieś takie podpisy, takie sygnaturki nasze w różnych miejscach. A to w brzmieniu, a to w linii melodycznej, a to właśnie w kropkowaniu, a to w słówkach jakichś, których
1: właśnie, czyli
2: używamy.
1: Pańskim podpisem jest kuchnia Felek.
2: Kuchnia Felek z trzeciej części, tak, kuchnia Felek. Chociaż w piątej szukaliśmy, nawet na siłę się nie dało nigdzie kuchnia Felek, bo w kłapach się nie zgadzało, co też jest bardzo, bardzo ważne, bo Tom Hanks, który mówił, że go to męczy, że jest taki krzykliwy i że jest taki żywy, Hoody. Musimy pamiętać, że to do niego jest rysowana postać, czyli on zagra, a dopiero potem mistrzowie obrazu robią tak zwane kłapy, czyli ten lip-sync. A u nas jest trochę odwrotnie. My dostajemy oryginalną wersję i do niej musimy w naszych kłapach, w naszym kompletnie innym języku dopasować długość słowa, emocje i jeszcze się zmieścić w tych miejscach, gdzie on zamyka albo otwiera buzię.
1: Do rozmowy za kilkanaście minut w RMF Classic wrócimy. Teraz znowu sięgamy po muzykę z najnowszej części Toy Story.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.

Odgłosy wiosny Johanna Strausa II zabrzmią teraz na naszej antenie. Grają w RMF Classic filharmonicy wiedeńscy. Dyryguje Willi Boskowski.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Szeryf Chudy w oryginalnej wersji językowej Toy Story mówi głosem Toma Hanksa. W Polsce Chudym mówi Robert Czeboter. Od 30 ponad lat panowie przeżywają przed mikrofonem losy tej samej postaci. No to chyba trochę zbliża.
2: Hanks zapytany, co by wybrał z tych wszystkich powiastek Chudego. Bo tam jest na koniec świata, wąż jest w moim bucie. Jest jeszcze taka jedna, kiedy on powiedział... Więc baw się grzecznie. I powiedział to dokładnie takim głosem. Czyli też na zbliżeniu kamera do niego dojechała. Ja też pamiętam, że bardzo się cieszyłem, że będę mógł wreszcie nie mówić takim, tylko powiedzieć tak. Dzieciaki ponoć były zjeżone, zakochane, że ten zły bohater został przez Chudego w taki sposób sformatowany tym baw się grzecznie. I Hanks stwierdził, że gdyby miał wybrać jedną powiastkę Chudego, to byłoby to właśnie baw się grzecznie, bo mówi, że z tego grzecznego bawienia wszystko, co dobre w życiu się pojawia i wypływa.
1: A jakby się panowie spotkali, to co by było do omówienia?
2: O, to ja bym porozmawiał z nim o kilku jego rolach. To jest świetny, metodyczny, zadaniowy aktor. On wywodzi się z takiej dobrej, klasycznej szkoły Stanisławskiego, czyli z tego Method, z tego Actors Studio. To widać w jego graniu. Jest taki film, nie wiem, czy to miało tytuł Airport, czy to miało tytuł chyba Lotnisko.
1: Terminal.
2: Terminal, brawo, dziękuję. I on tam jest wybitny. On tam jest sam z sobą. On tam musi robić etiutki. To są takie etiutki, wie pani, dla aktora nie jest problemem odnalezienie się w grupie osób, bo zawsze można się posiłkować, można się napędzać obecnością innych osób na scenie czy przed kamerą. Natomiast jeżeli jesteśmy jeden na jeden przez prawie 2 godziny filmu, no to wtedy to już musi być perfekcja. I ten film oglądałem wiele razy, wszystkim państwu polecam, bo to jest jego szczytowe osiągnięcie i pewnie bym go zapytał, jak sobie to budował. Czy grali po kolei, czy grali etapami, czy grali na wyrywki. W ogóle ciekawostka, to nie on miał grać tę rolę. Tę rolę miał grać wschodni aktor, nie będę mówił z jakiego kraju, bo niezbyt ten kraj ostatnio cenię, ale to wielki aktor z tamtego kraju miał grać. I proszę sobie wyobrazić, że dostał kolosalne pieniądze w propozycji. Ale to były takie pieniądze, które odmieniają nie bieg bytu, tylko odmieniają bieg bytu tam na 6 pokoleń w przód. Odmówił, więc zadzwonił do niego Spielberg i powiedział, ja pana chcę w tym filmie. On mówi, ja pana przepraszam, ale ja w listopadzie mam premierę w teatrze. Także nam się to nie uda, wie pan, bo my próbujemy, teraz jesteśmy w próbach i ja bym musiał odwołać próby. I drugim wyborem, o tym się nie za bardzo mówi, ale można gdzieś poczytać na jakichś forach i na takich wspominkowych stronach dotyczących właśnie produkcji hollywoodzkich, że drugim wyborem, zresztą genialnym, bo tak jak znam tego aktora ze wschodu, to nie wiem, czy to, chociaż to jest też pyszny aktor, ale byłoby to zupełnie w innym rejonie umiejscowione, inaczej zagrane. Natomiast Hanks tutaj jest zjawiskowy w tej naturalności swojej, w tym spokoju, w takiej właśnie szerokości propozycji, od radości poprzez smutek. Tam jest też miłość, fascynacja, tam jest też żal, ból. Wszystko się wylewa z tego ekranu. Pysznie to jest grane. Także pewnie bym go zapytał, hej Tom, jak ci się to grało? I pewnie bym go też zapytał, jak mu się we Wrocławiu podobało, kiedy grali ten most tam, prawda? Bo oni chyba nie grali tam w Berlinie, tylko chyba grali we Wrocławiu te zdjęcia, o ile się nie mylę.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Tydzień temu premierę miała piąta część animacji Toy Story. Od ponad 30 lat polskim głosem szeryfa Chudego jest Robert Czebotar w tej animacji, który opowiadał nam dzisiaj o Chudym, o pracy aktora dubbingowego w ogóle, o wzruszeniach i o tym, skąd się wzięło kuchnia Felek. Jeszcze na kilka minut wróćmy do naszej rozmowy, bo mam jedną ważną sprawę do załatwienia z panem Robertem. To ja mam ogromną prośbę, bo sądząc po tym, co dzieje się z całą opowieścią Toy Story i o tym, że to jest już ponad 30 lat i o tym, że raczej to się nie skończy, bo wszyscy czekamy na kolejne premiery i zawsze będziemy nosić je blisko serducha. Jak się panowie spotkają, bardzo proszę, żeby namówił pan pana Toma Hanksa do tego, żeby w kolejnej części u siebie przemycił kuchnię Felek.
2: Tak się stanie. Ja go będę długo starał się nauczyć kuchnia fe. Bo zaraz, chnia fe. Będzie miał tutaj z chnia fe problem z połączeniem tych głosek, ale dobrze.
1: To można przetłumaczyć. Niech będzie kitchen felek.
2: Dobrze, kitchen felek. Kitchen felek. Dobrze. Kitchen felek. Tak spróbuję.
1: Bardzo proszę.
2: Wie pani, myślę, że to by się udało, bo rozmawiałem kiedyś z takim bardzo znanym, nie będę wymieniał nazwiska, ale będziecie państwo wiedzieli, o kogo chodzi, z bardzo znanym komentatorem sportowym. I on, proszę sobie wyobrazić, wygrał gruby zakład kiedyś. Założyli się, że nie powiesz tego w czasie komentowania meczu. Założyli się chyba o gumba gumba, hała humba gumba. On mówi, nie ma problemu, ja to powiem. I proszę sobie wyobrazić, oglądałem ten mecz i on po strzeleniu bramki przez drużynę przeciwną powiedział, proszę państwa, i grupa kibiców z Mozambiku, chyba tak, z Mozambiku ma jakiś plakat i widzę na tym plakacie jest napisane gumba gumba, humba hamba, haba gumba. Nie wiem, co to znaczy, ale tak mają napisane, proszę państwa, 1-0. Udało się, tak było, więc myślę, że może Tom Hanks dla żartu
1: takim prostym mechanizmem kitchen na pewno felek, by tego nie zrobił.
2: Tak, to na pewno. Kitchen felek, może to jest dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł.
1: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy ma pan swojego Chudego?
2: Tak, dostałem od mojego syna, który teraz już jest dorosłym, studiującym facetem. Bardzo pozdrawiam Kubę mojego. Dostałem wiele, wiele lat temu lalkę Chudego z kapeluszem. Nawet zdarzyło mi się chyba kiedyś do jakiegoś programu telewizyjnego przy okazji trzeciego chyba Toy Story zabrać ze sobą tę lalkę. Jest piękny, taki vintage'owy.
1: Podpisał pan bucik?
2: Jest podpisany Andy na buciku, jest podpisany, tak, w oryginale. Mam, siedzi pomiędzy katalogami płyt winylowych, bo bardzo, bardzo lubię płyty winylowe, a poezją. Taki jest oparty, nogi mu zwisają z półki. Bardzo to ładnie wygląda, ale tak, mam swoją laleczkę Chudego.
1: Nie patrzy pan na niego z podejrzliwością?
2: On zerka na mnie, bo on wyżej, on jest tak na dwa z hakiem na tych półkach, także on na mnie zerka. Co ty, chłopie, weź się postaraj, naucz się tego tekstu, powiedz to ładnie, no nie przynoś mi wstydu. No i ja tak próbuję od tych 30 lat nie przynosić mu wstydu.
1: Bo to chyba nie byłoby najgorzej, gdyby te lalki rzeczywiście ożywały kiedyś.
2: Ale one na pewno ożywają, bo za każdym razem, jak przychodzę do pokoju, to mi się wydaje, że on tak troszeczkę z innego profilu mnie zerka. Albo z lewej, albo z prawej. Nie wiem, czy czyta te poezje w trakcie, czy przegląda, jakie płyty suprafonu warto mieć. Nie wiem, ale tak, wydaje mi się, że lalki ożywają.
1: Bardzo dziękuję.
2: Ja bardzo dziękuję, dobroci, kłaniam się nisko.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Po reklamie.
11: Kamera, akcja, dźwięk. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mała teatralna w Café Classic.
1: Pani Paulina napisała: ostatnio największe wrażenie zrobiła na mnie wspólnota mieszkaniowa w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Śmiałam się szczerze na spektaklu, a jednocześnie nie miałam poczucia, że oglądam tylko komedię. To świetna obserwacja naszych codziennych relacji. Myślę, że każdy znajdzie tu sąsiada, którego zna z własnego bloku czy kamienicy, a może nawet zauważy cechy samego siebie. Dodatkowo dodam, że gra aktorów była fantastyczna, a dialogi dobrze oddawały nasze polskie realia. Za tym spektaklem kryje się sporo życiowej prawdy. Polecam każdemu. Pani Paulino, bardzo dziękujemy za tę teatralną rekomendację. Wspólnota mieszkaniowa w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu to dzisiejszy spektakl, który, pani Pauliny zdaniem, a i my się pod tym podpisujemy, każdy powinien jak najszybciej nadrobić. Tak kończymy ten sezon małej teatralnej. Ostatnią kawiarkę wysyłamy do pani Pauliny za cały rok zabawy w tym kąciku sobotnim tuż po 20:00. Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Piątej w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Hej, zwrotomocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Po reklamie.

Starsza pani znika za chwilę na antenie RMF Classic, bo najpierw Cwał Walkirii Ryszarda Wagnera. Gra orkiestra Clevelandska, dyryguje George Sell.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Michael Jackson za chwilę przejmie naszą antenę, później Alexandre Desplat, później Francisco Tárrega, Kwiat Jabłoni, Bill Conti i tak wybije godzina 21. W poniedziałek zaczynamy wakacyjną ramówkę w RMF Classic. To oznacza, że ostatni raz w tym sezonie dziękuję Wam za spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic. Dużo teatralnych przygód za nami. Nie odpuszczajcie w wakacje. Pamiętajcie, że nie wszystkie teatry będą miały przerwę. Tworzą się też letnie sceny teatralne. Warto skorzystać z ich propozycji. Niech to będą piękne wakacje. Dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
4: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek. Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Na dzień drugi do kościoła szła królewna w pół wesoła, na wpół smutna, za nią tuż ustrojona gaz obłoczkiem knie Lukrecja drobnym kroczkiem, niosąc pęki białych róż. Wtem na ścieżce rozciągnięty leży kotek snem ujęty. Przy nim rycerz głaszcze go. Królewna oczom nie wierzy. Kot spokojnie sobie leży. A Lukrecja woła: o, własnym oczom nie uwierzę na widok kota z rycerzem. Królewnie aż 9 łez, jak 9 brylantów lśniących, spłynęło z oczek błyszczących, natrzymane w ręku bez. Spojrzeniem dokoła wodzi i do rycerza podchodzi i mówi: przebaczam ci, twój czyn szalony, zuchwały. I kwiatek rzuca mu biały, a kot jak śpi, tak śpi. Scena była wzruszająca, a królewna cała drżąca. W dalszym ciągu śpi zaś kot i tylko na wpół szeroko otwiera zaspane oko, śledząc ptaszków górny lot. Rzekł rycerz: gdy stąd odjadę, to śpiewać będę balladę na cały szeroki świat. Ballada będzie o kocie i królewnie we złocie, tak pięknej jak cudny kwiat. Dokoła gwar, zamieszanie, a potem cóż, pożegnanie. I rycerz ruszył znów w świat. Zakończenie. Jest to bajka średniowieczna, groteskowa i odwieczna. Z dawnych, bardzo dawnych dni. Taka jakaś dziwna, inna. Tak naiwna i dziecinna, jak naiwne, dziwne sny. Dawniej modna była może na królewskim jakimś dworze. Nucił ją trubadur sam przy żałosnych dźwiękach harfy, kiedy mu rzucały harfy najpiękniejsze z pięknych dam. Albo o szarym wieczorze w jakimś bardzo starym dworze stara babcia wnukom swym mówi ową bajkę starą, a na dworze ciemno, szaro. Idzie noc z pomrukiem złym. Hej, odwieczna to ballada. I tak los się dziwnie składa, żem rękopis znalazł raz. Zakradłem się raz po cichu, późną porą hen na strychu, nocą sam w jesienny czas. Stanisław Baliński, pisząc tę bajkę, ma 20 lat. Jego rodzice są zaprzyjaźnieni z Gombrowiczami. Ma 4 braci. Stanisław zostanie członkiem grupy Skamander, a później także dyplomatą. W czasie II wojny światowej wyjedzie do Londynu i nigdy już nie powróci do Polski. Jeśli bohaterką ballady jest Irena, to Baliński postrzega ją jako miłą, słodką i subtelną młodą kobietę, która jest wrażliwa na niedolę ludzi i zwierząt. Jest piękna jak cudowny kwiat. Może trochę naiwna i dziecinna.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
3: Dobry wieczór, mili państwo. Przyznam się do czegoś. Otóż są takie płyty, które omijam szerokim łukiem. Nie dlatego, że ich nie lubię. Przeciwnie, bardzo i lubię, ale wydają mi się zbyt oczywiste. Ba, mam tej kompozycji zbiór ponad chyba 30 wykonań. Uwaga, uwaga, przed państwem dzisiaj cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Każdy je zna. Nawet jeśli ktoś uważa, że nie zna Vivaldiego, nie zna klasyki, to i tak zna ten początek wiosny. Bo przecież ta muzyka jest wszędzie. W filmach, reklamach, dzwonkach telefonów, czasem nawet w windach i w poczekalniach. I właśnie dlatego od czasu do czasu uważam, że należy do tej muzyki wrócić. Wrócić do jej całości. Zresztą dla współczesnych słuchaczy cztery pory roku są przecież osobnym dziełem, a tymczasem w roku 1725, kiedy Vivaldi je skomponował, były po prostu pierwszymi czterema koncertami z większego zbioru 12 utworów zatytułowanego Próba harmonii i wyobraźni, albo jak są inni krytycy, spór harmonii z wyobraźnią. Pozostałe 8 koncertów niemal zniknęło z powszechnej świadomości, a te 4 rozpoczęły wielką podróż i własne życie. I chyba niewiele jest utworów, które zrobiły aż taką karierę. Także w tym roku są grane wszędzie, w holenderskich kościołach, w Wiedniu, w Londynie, w Tokio, a niektóre orkiestry mają je w stałym repertuarze, bo wiedzą, że po prostu publiczność przyjdzie na cztery pory roku Vivaldiego, a u nas, no wystarczy spojrzeć na repertuar tego lata. Cztery pory roku zabrzmią wielokrotnie, od kameralnych koncertów przy świecach po duże projekty, jak choćby ten Vivaldi Morricone z Konstantym Andrzejem Kulką. Bo to jeden z tych utworów, które przestały być częścią repertuary, stały się częścią kultury. A jednak tak mi się czasem wydaje, że przez swoją popularność stają się niewidzialne. To trochę jak stare obrazy wiszące w muzeach. Przechodzimy obok nich obojętnie, bo wydaje nam się, że wszystko o nich wiemy. Na szczęście cztery pory roku Vivaldiego istnieją także poza dzwonkiem telefonu. No więc troszkę się usprawiedliwiłem, prawda? Ale powodów, dla których dzisiaj zagramy tę płytę, jest jeszcze kilka i o nich też będę opowiadał w drugiej części naszego spotkania, ale pierwszy powód teraz to początek lata, tego prawdziwego, wakacje. Powód drugi, japońskie wydanie słynnego nagrania Philipsa z 1959 roku i Musici i Hiszpan Felix Ayo. W świecie kolekcjonerów japońskie płyty mają przecież status legendarny, bywa, że są droższe od pierwszych wydań europejskich czy amerykańskich. Niektórzy z nas kupują je w ciemno, wiedząc, że prawdopodobnie dostaną egzemplarz zachowany w znakomitym stanie. No i skąd ten fenomen? Kilka razy opowiadałem, więc i tym razem, chociaż znalazłem kilka innych argumentów za japońskimi tłoczeniami. Pierwszy ten argument, troszkę poetycki nawet, bo chciałem opowiedzieć o japońskich uszach. To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale coś w tym jest. Otóż japoński język pełen jest subtelnych różnic brzmieniowych, a sami Japończycy od dziesięcioleci słyną z niezwykłej kultury słuchania muzyki, z cierpliwości, skupienia i ogromnej wrażliwości na szczegół, na te drobne różnice barwy, na te delikatne wybrzmienia, na niuanse, których inni, choćby europejscy słuchacze, czasem nawet nie zauważają. Nieprzypadkowo Tam właśnie, w Japonii, powstał jeden z największych na świecie rynków audio. Bo tam dobry sprzęt nigdy nie był urządzeniem. Był częścią pewnego stylu życia, kultury. Znam kolekcjonerów, którzy mówią, że Japończycy nie słuchają płyt, oni z nimi obcują. No i rzeczywiście, wyjmują je ostrożnie z koperty, czytają wkładki, oglądają okładkę, zawsze czyszczą płytę przed odtworzeniem. I ten sam moment postawienia igły w rowku płyty ma coś w sobie dla nich z małego rytuału. I chyba dlatego tak wiele japońskich płyt przetrwało do naszych czasów w znakomitym stanie. Ale jest jeszcze, moim zdaniem, jeden bardzo prozaiczny powód. Otóż w Europie miliony płyt, w Stanach też, skończyły życie w piwnicach, garażach, na strychach. Kto zbiera stare płyty, ten wie, co potrafią zrobić z winylem wilgoć, zmiany temperatury i takie zwykłe zaniedbanie. W Japonii prawie nie ma piwnic. Ten drobny szczegół architektoniczny, moim zdaniem, miał ogromne znaczenie dla losów tych starych płyt gramofonowych. One po prostu nie powędrowały do tych wilgotnych schowków. Zostały w mieszkaniach, na półkach, pod opieką swoich właścicieli. I dlatego dzisiaj, kiedy biorę do ręki japońskie wydanie 4,5 roku, myślę sobie, że ta płyta odbyła niezwykłą podróż. Powstała we Włoszech, została wytłoczona w Japonii, przeleżała tam kilkadziesiąt lat pod troskliwym okiem jakiegoś melomana, a dzisiaj trafia na gramofon tutaj, na początku pięknego lata. I może właśnie dlatego warto jeszcze raz posłuchać Vivaldiego, bo niektóre arcydzieła są jak pory roku. Wracają regularnie, wydają się doskonale znajome, a jednak za każdym razem brzmią trochę inaczej. Bardzo proszę, Antonio Vivaldi, Wiosna i lato.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod Igły. Bez żadnej wątpliwości przed mikrofonem Wojtek Padias, a za miksterskim stołem Bartek Niedźwiecki. Słuchamy dzisiaj 4,5 roku Antonio Vivaldiego w znakomitym wykonaniu włoskiego zespołu i Musici. Nagranie z 1959 roku. Przyznam Państwu jeszcze się do jednej rzeczy w związku właśnie z tym dokładnie nagraniem. Otóż przez bardzo wiele lat żyłem w przekonaniu, że trzymana przeze mnie płyta Philipsa X8502 jest pierwszą stereofoniczną płytą tej wytwórni. Pięknie brzmi, prawda? My, kolekcjonerzy, uwielbiamy takie historie, ale okazało się, że prawda jest troszkę inna, bo to nie jest pierwsza stereofoniczna płyta Philipsa. Może to nawet, co powiem, jest jeszcze ciekawsze, bo to jest pierwsze stereofoniczne nagranie 4,5 roku Vivaldiego. I za tą historią stoi ten niezwykły zespół, czyli i Musici. Powstali w Rzymie w 1951 roku. Grupa młodych instrumentalistów postanowiła grać bez dyrygenta. To był pomysł na wtedy bardzo odważny, ba niemal rewolucyjny. 12 muzyków, którzy słuchają siebie nawzajem i wspólnie oddychają tą samą muzyką, jak za czasów Vivaldiego. I właśnie od początku stali się oni ambasadorami włoskiego baroku. Zresztą historia tego zespołu jest też piękna. Nazwali się po prostu i Musici, muzycy. Bo czasem najpiękniejsze rzeczy nie potrzebują bardzo skomplikowanych nazw, prawda? Muzycy odchodzili, przychodzili nowi, zmieniały się pokolenia, a zespół nadal trwa. Jest trochę jak dobra orkiestra rodzinna. Nikt tam nie jest ważniejszy od samej idei grania razem. I właśnie dlatego i Musici istnieją nieprzerwanie od ponad 70 lat. Mają dokładnie tyle samo lat, co ja. I moi mili państwo, wciąż gramy. Ale najważniejsze wydarzyło się w połowie lat 50. z tym zespołem. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale Antonio Vivaldi nie był wówczas kompozytorem, którego grało się na każdym kroku. Nie był jeszcze tym od 4,5 roku. No i wtedy właśnie pojawili się oni. W 1955 roku i Musici nagrali 4,5 roku z młodym hiszpańsko-włoskim skrzypkiem Felixem Ayo. Nagranie okazało się sensacją, zdobyło Grand Prix du Disque i stało się absolutnym bestsellerem. Można nawet powiedzieć więcej. To właśnie i Musici sprawili, że Vivaldi wrócił do powszechnej świadomości melomanów, a 4,5 roku zaczęły swoje drugie życie. A może tak naprawdę pierwsze życie? A 4 lata później, czyli w 1959 roku, i Musici nagrali 4,5 roku Vivaldiego ponownie. Tym razem właśnie w stereo. I tej właśnie płyty słuchamy. Jeśli Państwo pozwolą jeszcze na dwa słowa, bo chciałem powiedzieć o samym Felixie Ayo, bo to wspaniała postać. Urodził się w kraju Basków, w Hiszpanii. Miał zaledwie 18 lat, kiedy współtworzył i Musici. Potem został jednym z najbardziej charakterystycznych skrzypków swojej epoki. Jego gra była przeciwieństwem wirtuozowskiego popisu. Bez teatralnych gestów, bez pośpiechu, z pięknym, śpiewnym dźwiękiem i niezwykłą elegancją frazy. Po latach sam mówił, że 4,5 roku były dla niego jednocześnie błogosławieństwem i wyrokiem, bo cały świat kojarzył go właśnie z tą jedną płytą, której dzisiaj słuchamy. Dawni i Musici, ci z czasów Felixa Ayo, dawali po 100 i więcej koncertów rocznie, objeżdżając świat od Japonii po Amerykę. Dzisiaj zespół funkcjonuje inaczej. Koncertuje już znacznie rzadziej, wybiera pojedyncze projekty i okazjonalne występy, głównie we Włoszech i w Azji. No cóż, mają ponad 70 lat, nie ma się co dziwić. Starość, nie radość. Ostatnim łatwo odnajdywalnym dużym wydarzeniem tego zespołu był koncert z pianistą Ku Wong Paik w Seulu pod koniec 2025 roku. A przed nami legendarny, pierwotny skład zespołu, wciąż młodzi i głodni grania. Rok 1959. Antonio Vivaldi, jesień i zima.

Przychodnia MedCenter w Wałbrzychu przy ulicy Chrobrego 41 oferuje podstawową opiekę lekarską w ramach POZ, komercyjne badania rezonansem magnetycznym, badania kardiologiczne, w tym USG serca, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty terapeutyczne tańcem, jogę. Poszukujemy również specjalistów z innych dziedzin do współpracy. MedCenter Wałbrzych, Chrobrego 41. www.medcenter.wałbrzych.pl

0: No i moi mili państwo, słuchaliśmy 4,5 roku Antonio Vivaldiego, jakby ktoś nie wiedział. Do usłyszenia, moi mili państwo, za tydzień.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
3: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

Powar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Taki na przykład Norwek sobie myśli.
3: Rodzinny park rozrywki Weba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola.

0: ebapark.pl.
1: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip-screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. FTB-rolety.pl.
2: Tej w RMF Classic.

0: Powar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. FTB-rolety.pl

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Inga Fall, osada Czerlonka w środku lasu i nigdy nieujawniony sprawca zbrodni. Nieoczekiwanie żołądek podszedł jej do gardła. Zdążyła tylko zasłonić dłonią usta i wybiegła z budynku, a potem zwymiotowała do fontanny. Stała tam jakiś czas, wpatrując się w swoje wymiociny i rozpaczliwie próbując znaleźć słowa, jakimi będzie się tłumaczyć, kiedy usłyszała skrzekliwy głos za plecami.
2: Ciebie nie znam. Ktoś ty?
1: Lena otarła twarz rękawem i odwróciła głowę. Stała przed nią chorobliwie wychudzona kobieta z napuchniętą od zabiegów estetycznych twarzą i dużą ilością doczepionych włosów. Jej ołówkowa sukienka wisiała na niej, chociaż i tak mógłby to być rozmiar dla lalek. Bardzo wysokich lalek, bo Lena nie była filigranowa, a tamta patrzyła jej prosto w oczy. W kąciku ust kobiety szkieletu tkwiła zapalona cygaretka o intensywnej orientalnej woni. Lena nie mogła oderwać wzroku od napompowanych ust pociągniętych krwisto-czerwoną szminką, która rozpływała się w załamaniach skóry.
2: Nie wiem, ile łóżek zaliczyłaś, ale wątpię, żeby się opłaciło.
1: Ciągnęła ze złośliwym uśmieszkiem matrona.
2: Najstarsi zomowcy nie pamiętają, żeby jakikolwiek człowiek z cy**i zamiast k**a utrzymał się w stadzie mizoginów komisarza Rosy. Winszuję wyboru wydziału. A raczej głupoty.
1: Fuknęła, po czym spiczastym podbródkiem wskazała ekipę śledczych, którzy zażarcie o czymś dyskutowali, stojąc przy ciele Emilii. Lena żałowała, że jej tam teraz nie ma i brakowało jej pomysłu, jak wydostać się z opresji, a przy okazji nie wkopać brata.
2: Prokurator Tymińska, jak się domyślam?
1: Bąknęła i nie zastanawiając się dłużej wyciągnęła dłoń do powitania. Przedstawiła się. Marek Silewicz, to mój brat. Ja reprezentuję sekcję wsparcia ofiar i świadków.
2: Prokuratorka, jeśli już, dzieciaku, nie używasz feminatywów?
1: Obsztorcowała ją Tymińska. Zerknęła na rzygowinę w fontannie, a potem na rękę Leny, ale dotknęła jej, nie oddając uścisku, i zaraz zabrała. Ani na chwilę nie przestała ćmić swojej fajki.
2: Czego tutaj szukasz?
1: Zmrużyła podejrzliwie oczy. Długie rzęsy w kolorze bakłażana też miała sztuczne.
2: To nie jest wasza sprawa.
1: Lena nie wiedziała, co odpowiedzieć. Oglądała się na Marka, ale jak na złość zniknął z zasięgu wzroku. Nie było też pozostałych z ekipy. Widziała tylko techników, którzy przynieśli czarny worek i zabierali się do pakowania ciała.
3: Zostałam powołana do współpracy przez komisarza Rosę. Jutro on sam pani wszystko wyjaśni.
1: Oświadczyła stanowczo, czując jednocześnie, jak ze strachu jej żołądek znów się zaciska, ale tym razem nie z powodu torsji.
2: Po prostu zabrakło jej tchu z emocji, bo nie wiedziała, jak Tymińska zareaguje na taką bezczelność.
3: Przepraszam, ale muszę iść.
1: Oddaliła się szybkim krokiem. Spodziewała się, że prokuratorka zawróci ją albo każe wyprowadzić z posesji, ale nic takiego się nie stało.
3: Lena obawiała się odwracać i ściągać wzrokiem to babsko, bo za wszelką cenę chciała wykorzystać pozostały jej czas na obserwację. Śmiało podeszła do pierwszego technika z brzegu, który nie wyglądał na szefa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni, słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.